z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawa.

0: Poniedziałek, 15 dzień czerwca, to w kalendarzach, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
1: Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Według informacji przekazanych przed północą czasu polskiego przez premiera Pakistanu, blokady morskie mają zostać zniesione, a cieśnina Ormus, jeden z kluczowych szlaków transportu ropy, ponownie otwarta. Dokument ma zostać sfinalizowany w najbliższy piątek w Szwajcarii. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich, napisał Donald Trump na platformie Truth Social, dodając: statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Porozumienie obejmuje także ramy dalszych negocjacji dotyczących m.in. irańskiego programu nuklearnego oraz stopniowego znoszenia sankcji. Według Stanów Zjednoczonych ma ono charakter 60-dniowego memorandum, które poprzedzą rozmowy techniczne. Irańska telewizja państwowa oświadczyła, że Stany Zjednoczone zostały zmuszone do zgodzenia się na zakończenie wojny. A na arenie międzynarodowej porozumienie zostało już szeroko skomentowane. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała je za kluczowy krok w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu. Państwa E4, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, podkreśliły jednocześnie, że Iran nigdy nie może zdobyć broni jądrowej. Keir Starmer zaznaczył, że konieczne jest przywrócenie swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Emmanuel Macron wezwał do szybkiego wdrożenia ustaleń, a Friedrich Merz mówił o przełomie dyplomatycznym, który może poprawić bezpieczeństwo globalne i sytuację gospodarczą. To z kolei nie była spokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 18 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Uszkodzone zostały linie energetyczne, a bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców. Jak informowaliśmy w faktach, poważnie ucierpiała także wpisana na listę UNESCO Ławra Peczerska. Historyczny klasztor stanął w płomieniach. Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo, napisała premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Rosjanie zaatakowali również Charków. Podczas akcji gaśniczej zginęło tam 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało rannych. Alarmy lotnicze ogłoszono nad niemal całym terytorium Ukrainy. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej, związane właśnie z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To nie będzie jeszcze najcieplejszy dzień, ale jak wynika z zapowiedzi synoptyków, pod koniec tego dnia zaglądać będą do nas upały. W tej chwili o poranku najchłodniej w Zakopanem ledwie 8 stopni, a najcieplej w Kołobrzegu prawie 15. Noc dość rześka. Uwaga, w ciągu dnia możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w wielu miejscach nie przekroczy 20 stopni, ale z każdym dniem, jak wspominałem, powinno być coraz cieplej. Pod koniec tego dnia pojawić mają się upały. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jest dzisiaj obojętny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nowotarscy kupcy ze Stowarzyszenia Kupieckiego Nowa Targowica jadą w przyszłym tygodniu do Warszawy na spotkanie do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Tematem rozmów będzie SENT. Joanna Grońska ze stowarzyszenia tłumaczy, dlaczego SENT w obecnej formule im się nie podoba.
4: Ponieważ zmusza do liczenia towaru przed każdym i po każdym dniu targowym i kary są zdecydowanie nieadekwatne do przewinienia, ponieważ tyle samo można dostać za przewóz cysterny paliwa, jak dla przysłowiowej babci, która wiezie 10 kg skarpetek. A zaczynają się od 20 tysięcy w górę.
3: Kupcy mają zestaw swoich postulatów, dodaje Joanna Grońska.
4: Chcemy wyłączenia targowisk na podstawie opłaty targowej lub najmu miejsca targowego. Wyłączyć małych przedsiębiorców poniżej określonego obrotu. Braku kary przy pierwszym naruszeniu, najpierw pouczenie. Podwyższenia limitów do 1,5 tony. Okres przejściowy minimum 12 miesięcy i kary adekwatne do przewinienia. I chcemy mieć też stały zespół konsultacyjny branży przy Ministerstwie Finansów, żeby wszystkie nowe pomysły, jakie wprowadzi nam ministerstwo, mogli konsultować z nami i moglibyśmy to wcześniej ustalać.
3: Dodatkowo w poniedziałek nowotarscy radni będą pochylać się na sesji nad projektem apelu burmistrza miasta do ministra finansów właśnie w tej sprawie.
5: Dzieje się na drogach.
3: Po weekendzie od wtorku poważne utrudnienia na drodze powiatowej Niedzica-Kacwin w związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej. Droga na odcinku około 800 metrów będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia potrwają od godziny 8.30 do 20.00. Na czas prac dopuszczony zostanie przejazd wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, drogą pod Upłos oraz drogą w kierunku miejscowości Łaprze-Niżne, czyli przedłużeniem ulicy Nadwodniej.
5: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Zakopiański Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny właśnie zainaugurował projekt pod hasłem Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w USOR w Zakopanem. Ten program otrzymał ponad 13 milionów złotych ze środków europejskich. Jakie działania obejmuje inwestycja? O tym Joanna Chmiel.
6: Popularna KBK wzbogaci się o nowe skrzydło mieszczące nowoczesny kompleks poradni ortopedycznych. Zmodernizowane zostaną istniejące pomieszczenia, poprawiona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Szpital zostanie doposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i medyczną. Szczególne znaczenie inwestycja będzie miała dla najmłodszych pacjentów, bo to oni przyjeżdżają tu od lat z całego kraju, aby leczyć deformacje kręgosłupa czy też wady rozwojowe narządu ruchu. Placówka rocznie hospitalizuje blisko 4000 pacjentów i udziela ponad 21 tysięcy porad ambulatoryjnych. Nazwa, której użyłam, pochodzi od krakowskiego biskupiego komitetu. W 1918 roku bowiem kardynał Adam Sapieha założył krakowski biskupi komitet pomocy dla dotkniętych klęską I wojny światowej, który miał na celu pomóc w leczeniu chorób epidemicznych i zakaźnych, w tym gruźlicy płuc i właśnie układu kostno-stawowego. Pełną historię znajdziecie na radioalex.com.pl.
3: Ważny apel zakopiańskich urzędników. Urząd Miasta przypomina właścicielom posesji o obowiązku dbania o krzewy i drzewa rosnące przy drogach gminnych. Gałęzie zwisające nad chodnikami i jezdniami mogą utrudniać poruszanie się pieszym oraz kierowcom, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinni przyciąć roślinność tak, aby zachować odpowiednią skrajnię drogową do wysokości minimum 2,5 metra nad chodnikiem i 4,5 metra nad jezdnią. Zakopane jest o krok bliżej do utworzenia skweru gąsieniców. W willi Koliba podpisano list intencyjny, który rozpoczyna formalne przygotowania do realizacji tej inicjatywy. Pomysł związany jest z obchodami 500-lecia osadnictwa rodu gąsieniców na Podhalu. Nowy skwer ma upamiętnić jedną z najbardziej znanych i zasłużonych góralskich rodzin, która przez wieki współtworzyła historię Zakopanego i całego regionu. Porozumienie podpisali przedstawiciele województwa małopolskiego, miasta Zakopane, Muzeum Tatrzeńskiego oraz Związku Podhalan. Skwer ma powstać przy ulicy Kościelnej na terenie należącym do Muzeum Tatrzańskiego. Zgodnie z założeniami porozumienia Związek Podhalan przygotuje projekt zagospodarowania skweru, a miasto zajmie się jego wykonaniem i późniejszym utrzymaniem. Tatrzański Park Narodowy ostrzega: w wyższych partiach Tatr, zwłaszcza na stokach i wrzebach o północnej ekspozycji powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, nadal zalegają płaty śniegu. Wybierając się w ten rejon należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt zimowy wraz z umiejętnością jego obsługi. Po opadach deszczu podniesiony poziom wody w żlebach może sprawić, że niektóre odcinki szlaków mogą być trudne do pokonania. W dolnych partiach Tatr na ścieżkach jest mokro i błotniście. Weźmy tę informację pod uwagę, planując górskie wędrówki. 3 osoby ranne w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło w nocy w Zakopanem na ulicy Mrowce. Kierowca auta stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie. 2 z poszkodowanych osób trafiły do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.
5: O tym się mówi w regionie.
3: Uwaga kierowcy, od najbliższego czwartku most w Ludźmierzu w ciągu drogi powiatowej łączącej Maruszynę i Czarny Dunajec zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
7: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, będzie zachowany ruch pieszy w każdym okresie remontu. Jedynie kiedy mogą mieszkańcy niestety liczyć się, że ruch pieszy nie będzie dostępny, to wtedy, kiedy prace tutaj bitumiczne czy prace techniczne będą prowadzone na całej szerokości obiektu mostowego, ale to będą pojedyncze dni i będą oni, mieszkańcy, informowani o tym wcześniej. Jeżeli chodzi o pielgrzymów czy samych mieszkańców w miejscowości Ludzimierz, ruch będzie dopuszczony cały czas przez obiekt mostowy.
3: Mówił dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu Tomasz Filar. Objazd dla kierowców poprowadzono przez Krauszów. Remont mostu ma potrwać do października, ale jeśli pogoda dopisze, wykonawca zakłada, że ruch na przeprawie może powrócić we wrześniu. Strażacy ochotnicy z Raby Wyżnej uratowali dwa psy uwięzione w potoku. Zwierzęta znajdujące się w rzece nie były w stanie samodzielnie wydostać się w bezpieczne miejsce. Strażakom udało się je bezpiecznie i bez żadnych obrażeń ewakuować. Po zakończeniu działań psy zostały przekazane pod opiekę lekarza weterynarii, który przewiózł je do schroniska.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Gwałtowne burze, które przeszły nad Podhalem, wywołały lawinę zgłoszeń dotyczących młodych ptaków. Jak informuje przyrodnik Daniel Urbaniak, liczba interwencji wzrosła z kilku dziennie do aż 42 w ciągu jednego dnia. W większości przypadków pomoc okazała się niepotrzebna. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których nasza szybka reakcja może ptakom uratować życie.
8: Jak rozpoznać, czy to ptaszysko potrzebuje pomocy, czy to ptaszysko nie potrzebuje pomocy? Słuchajcie, jeśli ono przed nami ucieka i naprawdę robi to z wielkim zaangażowaniem i wygląda na to, że w jego głowie rodzi się pomysł, że goni go dinozaur, to zostawiamy tego ptaka w świętym spokoju. Jeśli ten ptak faktycznie albo kuleje, czyli nie może się poruszać, ewentualnie są teraz przypadki, kiedy młode ptaki uczą się latać i uderzą gdzieś w szybę i leżą sobie pod na tym parapecie czy pod tym waszym oknem, takiego ptaszora trzeba zabezpieczyć. Ja zawsze mówię o tym, że każdy z nas ma pudełko po butach, wkładamy takiego stwora do pudełka po butach i coś miękkiego, żeby miał się dobrze. Szybki kontakt. Pierwsze robicie zdjęcie, czy zadzwonicie pod 112 i dodzwonicie się do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu Chłopaków z biurka, pozdrawiam. Do Komendy do Szczawnicy, do Straży Miejskiej, do Zakopanego, gdziekolwiek indziej. Wrzucicie jakieś zdjęcia na grupy na Facebooku, kto tam się będzie lajkowany, podlinkowany oczywiście, że ja. Najszybciej można znaleźć naprawdę szybka fachowa pomoc, szybki fachowy kontakt i wtedy, kochani, będziemy naprawdę bardzo szybko działać. Albo tego ptaszora wy będziecie wieść w stronę Nowego Targu, ja gdzieś wyjadę wam z taką w waszą stronę będę jechał, żeby ta pomoc była jak najkrótsza. I tak właśnie zawsze wyglądają nasze interwencje. Dzwonią chłopaki z policji, przedstawiają problem, dostaję do was numer telefonów, oddzwaniam, ładnie się przedstawiam i działamy sobie wtedy prężnie.
3: Dobra. Jednak nie każda sytuacja wymaga naszej interwencji. Przyrodnik tłumaczy, że obecnie wiele młodych ptaków opuszcza gniazda i przebywa w trawie lub krzewach pod opieką rodziców. Widok samotnego podlota nie oznacza więc, że został porzucony. Daniel Urbaniak apeluje, by nie zabierać dzikich ptaków do domów i w razie wątpliwości skonsultować się z osobami zajmującymi się pomocą dzikim zwierzętom.
0: Za nami ciekawy pogodowy weekend, przed nami weekend kolejny z upałami, ale to dopiero za kilka dni, bo w kalendarzach poniedziałek, a my zaczynamy nowy tydzień i nowy dzień. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. 15 dzień czerwca w kalendarzach. Mamy 166 dzień roku. Słońce wstało 14 minut po czwartej. Zajdzie 2 minuty przed 21. Właściwie zacznie zachodzić. Dzień trwa 16 godzin i 44 minuty. No i zbliżamy się do równonocy, kiedy to rozpocznie się lato. Ale to za mniej więcej 10 dni. No, wcześniej nieco. Okazję do świętowania. Dziś dzień wiatru. No, oby nie wiało zbyt mocno. Mamy ogólnopolski dzień dogoterapii. Jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Na liście solenizantów są dzisiaj Jolanta, Wit, Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Libia, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. No to przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. PL.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
0: Na Podhalu rzeźko o poranku, do tego w wielu miejscach mgły i zamglenia. A co czeka nas w ciągu dnia? Zmienne zachmurzenie, czyli słońce i chmury w różnych proporcjach, do tego słabe, przelotne opady deszczu jeszcze będą się pojawiały. Niezbyt ciepło, 14 stopni maksymalnie w Zakopanem, w Nowym Targu stopni 16, ale kolejne dni mają być już cieplejsze.
1: Radio Alex.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Lubimy, kiedy polscy sportowcy odnoszą sukcesy. Polski zespół zajął 2 pierwsze miejsce w swojej kategorii w 24-godzinnym Le Mans. Niestety ekipie Roberta Kubicy nie powiodło się w tym roku, a znakomite wieści też z Holandii, gdzie Kamil Majchrzak po raz pierwszy zagrał w turnieju wysokiej rangi. No i wygrał. Tak jest. Łzom i szczęściu nie było końca. My też cieszymy się z sukcesów naszych sportowców. A na Mistrzostwach Świata Niemcy pokonali Kopciuszka 7-1. Ciekawe, jak to wyglądało. No cóż, niektórzy nie mogą oglądać większości meczy, bo rozgrywane są w środku nocy naszego czasu. Ale, no co tam, na finał pewnie każdy znajdzie czas. A do finału jeszcze sporo czasu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.

0: Za nami gala UFC, szczególna, bo w ogrodach Białego Domu, ale też działo się, były pozaringowe bójki. Pan prezydent troszeczkę chyba też był znudzony w którymś momencie. Nasi dziennikarze sprawdzają dla was najważniejsze informacje, które napływają z regionu, kraju i świata. Raport w naszych wiadomościach już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami w Szczawnicy. Most w Szaflarach otwarty, ale są ograniczenia. W części z kraju i ze świata pokój z Iranem został osiągnięty, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 15 dzień czerwca, to w kalendarzach, na zegarach już godzina 7, a my mamy dla was wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Uwaga kierowcy, od dzisiaj do najbliższego piątku odcinek ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy będzie zamknięty. Powodem utrudnień są prace związane z układaniem kostki granitowej. Dodatkowo z powodu wylewania podbudowy betonowej w czwartek i piątek 18 i 19 czerwca nastąpi całkowite zamknięcie zjazdu i jezdni od strony nowo wybudowanego chodnika. Utrudnienia te będą miały charakter czasowy i będą uzależnione od postępu prowadzonych prac. Teraz ważna wiadomość z Szaflar. Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, most na rzece Biały Dunajec został otwarty, jednak wprowadzono ograniczenie wagi pojazdów do 3,5 tony oraz ich wysokości do 2 m 20 cm. Jak podkreślają drogowcy, obostrzenia mają charakter tymczasowy i wynikają z zaleceń nadzoru budowlanego. Most będzie nadal monitorowany i kontrolowany. Jeśli wyniki obserwacji będą pozytywne, możliwe będzie w przyszłości złagodzenie obowiązujących limitów. Przypominamy także, że w Szaflarach w rejonie mostu oraz na ulicy Augustyna Suskiego na odcinku od przeprawy do drogi krajowej nr 47 nadal prowadzone są prace związane z budową sieci geotermalnej. Tutaj także czekają was utrudnienia.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga mieszkańcy Czorsztyna. W pobranych próbkach wody nowotarski sanepid stwierdził przekroczenia norm bakterii grupy coli. W związku z tym woda nie może być używana do picia, przygotowywania posiłków ani innych celów spożywczych. Do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wodę można wykorzystywać wyłącznie do prac porządkowych oraz celów sanitarnych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach prowadzi działania naprawcze obejmujące m.in. dezynfekcję sieci, czyszczenie zbiorników oraz dodatkowe uzdatnianie wody. Dla mieszkańców uruchomiono również zastępczy punkt poboru wody pitnej. Beczkowóz stanął na parkingu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czorsztynie.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Zakopane przez kilka dni żyło kolarskie świętem. W ramach L'Étape Poland by Tour de France 2026 nie zabrakło spotkania i przejażdżki z ambasadorami imprezy.
7: Marzeniem każdego kolarza amatora jest wystartować w Tour de France. No to jest oczywiście, no nie chcę mówić nieosiągalne, ale bardzo trudne. Natomiast możliwość wystartować w edycji imprezy amatorskiej firmowanej właśnie przez Tour de France daje tu namiastkę takiego poczucia udziału w wielkim turze. Ponadto no, dzięki temu, że jest to wyścig brandowany Tour de France, France. Myślę, że na starcie jest sporo osób z międzynarodowego środowiska, a więc jest to okazja do tego, żeby podyskutować sobie na temat wspólnej pasji z ludźmi z różnych stron świata.
1: Mówiła Maja Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu i Rio de Janeiro oraz multimedalistka Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim i maratonie. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie ostrzeżenie dla tych, którzy wybierają się w wyższe partie Tatr. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
3: Pokój z Iranem osiągnięto, ogłosił w nocy polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
8: Premier Pakistanu, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. A na linii o poranku amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, co wiemy więcej na temat tego, no podkreślamy, wstępnego porozumienia?
9: Dzień dobry. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Donald Trump poinformował, zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu. Amerykańskie statki blokowały irańskie porty w odpowiedzi na zablokowanie cieśniny Ormuz. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz. Jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę. Poza nim wstępne porozumienie ma trwać 60 dni, podczas którego strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Informację potwierdził wiceszef MSZ Iranu. Zaznaczył jednak, że Iran nie zatwierdzi porozumienia, dopóki w tekście porozumienia nie zostaną włączone ostateczne żądania Teheranu. Zatem wszystko może się jeszcze wydarzyć. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Aż 9 osób nie żyje, 30 zostało rannych. To jest nocny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. Aktualne doniesienia z tej wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą śledzi Kacper Wróblewski.
10: Dzień dobry.
8: Kacprze, witaj. Co dokładnie działo się minionej nocy na Ukrainie?
10: Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem niemal w całym kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów i Charków. W stolicy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w infrastrukturę energetyczną. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa, przekazał nad ranem mer miasta Witalij Kliczko. Poważnie uszkodzona została Ławra Weczerska, prawosławny klasztor w Kijowie, jedno z największych chrześcijańskich centrów na Ukrainę, wpisany na listę UNESCO. Przypomnę, że w związku ze zmasowanym atakiem na Ukrainę polskie i sojusznicze myśliwce zostały w nocy poderwane, jednak jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Na Podhalu rześko o poranku, do tego w wielu miejscach mgły i zamglenia. A co czeka nas w ciągu dnia? Zmienne zachmurzenie, czyli słońce i chmury w różnych proporcjach, do tego słabe przelotne opady deszczu jeszcze będą się pojawiały. Niezbyt ciepło, 14 stopni maksymalnie w Zakopanem, w Nowym Targu stopni 16, ale kolejne dni mają być już cieplejsze.
11: Już jesteśmy w komplecie duecie. Dzień dobry w poniedziałek.
0: Oj, piękny dzień.
11: Tego się trzymajmy. Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc, zapraszamy.
11: Zapraszamy.

0: poniedziałkowy poranek. Muzyka wybrana dla Ciebie i oczywiście spoglądamy w stronę gwiazd.
1: Zodiakalny byku, dziś warto zaufać swojej intuicji, szczególnie w sprawach związanych z domem i bliskimi, a niewielka zmiana planów może przynieść więcej korzyści niż początkowo się wydawało.
0: Koziorożec, przed Tobą dzień sprzyjający porządkowaniu spraw, które od dawna czekały na uwagę. Konsekwencja i cierpliwość pozwolą Ci osiągnąć mały, ale bardzo satysfakcjonujący sukces.
1: I jeszcze Strzelec słucha nas uważnie. Energia i optymizm będą dziś Twoimi największymi atutami. Ktoś może zainspirować Cię do nowego pomysłu lub zachęcić do ciekawej przygody.
2: Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy nowy tydzień. Grafik zapełnia się zadaniami do odhaczenia.
1: A okazuje się, że jedna chwila może ten grafik zmienić o 180 stopni.
0: W miniony czwartek mieszkanie z Warszawy kupił kupon Lotto. No i trafił szóstkę wartą prawie 30 milionów złotych.
1: Wow. No i pozostaje pytanie. Ciekawe, czy on jest dzisiaj w pracy albo ona.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
4: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
2: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie.
6: 14 stopni maksymalnie dzisiaj w Zakopanem, jutro 17, 18 w środę, a od czwartku już powyżej 20. Tak w wielkim skrócie temperatura ma kształtować się w ciągu kilku najbliższych dni. Dzisiaj czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, tak więc no, nie będzie to raczej miły dzionek. Jutro bez opadów, a potem w środę znów pojawi się mokre.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Są ludzie, którzy robią duże zapasy na wszelki wypadek, ale mieszkaniec Żyrardowa chyba potraktował tę zasadę trochę zbyt dosłownie.
0: Tak. Tamtejsi policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł przed sklepu 36 opakowań papieru toaletowego. To daje łącznie 1800 rolek.
1: Trudno powiedzieć. Jaki on miał plan?
0: Chyba chciał mieć spokój na długi czas. Tyle, że wyszło dokładnie odwrotnie.
1: Za kradzież grozi mu nawet 5 lat więzienia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Henu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.

0: 15 czerwca w kalendarzu to poniedziałek, dzień wiatru, więc myśl dnia, która będzie was prowadzić przez ten poniedziałek, jest oczywiście z wiatrem związana.
1: Nie możesz zmienić kierunku wiatru, ale możesz tak ustawić żagle, aby dotrzeć do celu.
0: A czy powieje dziś mocniej, czy to będzie wiatr umiarkowany, to w prognozie pogody tuż po wiadomościach, a to już za chwilę.
2: W tych wiadomościach Radia Alex ważne wskazówki dla turystów wybierających się w wyższe partie Tatr. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w centrum Nowego Targu może ruszać. W drugiej części serwisu Rosjanie zaatakowali w nocy Kijów, są zabici i ranni. W Polsce poderwano w powietrze myśliwce NATO. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
9: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po reklamie.
1: Poniedziałek, 15 dzień czerwca, na zegarach godzina 8, przed nami wiadomości.
2: Anna Grudek, zaczynamy. Warunki w wyższych partiach Tatr są trudne, ostrzegają ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W wielu miejscach wciąż zalegają płaty starego śniegu. Wybierając się w tamte rejony, trzeba mieć odpowiedni sprzęt i potrafić go właściwie wykorzystać.
18: Trzeba być przygotowanym na te płaty, posiadać sprzęt do turystyki zimowej. Upadek na takim polu śnieżnym może być tragiczny w skutkach. No i śledzimy prognozy pogody. Przez najbliższe dni trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu. W kolejnych dniach mają występować burze, także śledzimy te prognozy na bieżąco i wybieramy takie wycieczki, na które pozwolą nam warunki i nasze umiejętności.
2: Mówił ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder.
17: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Nowotarski magistrat podpisał pierwsze umowy na wykonanie dokumentacji i robót związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej w centrum miasta. Inwestycja obejmie budowę nowych odcinków wraz z przyłączami. Prace zaplanowano m.in. przy ulicy Długiej od ulicy Kilińskiego do ulicy Orkana oraz przy ulicy Ogrodowej od ulicy Krzywej do ulicy Orkana. Projekt realizowany jest w formie zaprojektuj i wybuduj i obejmuje modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. Zadanie jest częścią większego programu finansowanego ze środków unijnych. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie dostępu do ekologicznego ciepła oraz ograniczenie korzystania z przestarzałych systemów grzewczych przez mieszkańców Nowego Targu.
17: Sport w Radiu Alex.
2: Mistrzostwa Polski w ramach Tatra Fest w ultrabiegu górskim zakończyły się zwycięstwem Agnieszki Dygacz z Chorzowa i Andrzeja Witka z Mirkowa. Na 68-kilometrową trasę z łącznym przewyższeniem 5000 metrów wystartowały 274 osoby.
3: Tak, bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to jedna z najbardziej kultowych tras w Polsce, jeśli chodzi o biegi górskie. Najtrudniejszy moment na trasie? Pewnie początek, bo trzeba wtedy wytrzymać taki czynnik emocjonalny, żeby nie zacząć zbyt mocno, ale jak już pokona się te pierwsze 5 kilometrów spokojnie, to cała reszta jest z górki.
2: Mówił zwycięzca biegu Andrzej Witek. Po raz pierwszy na dystansie 68 kilometrów rozgrywanym podczas zakopiańskiego Tatra Fest czempionat kraju wywalczyła Agnieszka Dygacz, olimpijka z Londynu i Rio de Janeiro w chodzie.
19: Warunki były zmienne, na górze było zimno, padało, wiało, na dole później zrobiło się słońce i było gorąco, więc była duża różnica temperatur. To było ciężko, było wymagająco, skała była mokra, było też błoto. Także to nie był łatwy bieg.
2: Powiedziała Radiu Alex Agnieszka Dygacz. W sumie zawody ukończyło 218 zawodniczek i zawodników. Wśród uczestników z naszego regionu najlepsze 10. miejsce zajął zakopiańczyk Łukasz Zdanowski. Znamy szczegóły groźnego wypadku w Zakopanem, w którym ucierpiały 3 osoby. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata mają dla Was Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
20: Ponad 3 godziny trwało patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej przez dyżurną parę myśliwców NATO.
21: Przypominamy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, polskie wojsko zdecydowało się poderwać maszynę, uruchomić naziemne systemy obrony powietrznej.
20: Na linii ponownie dziś Kacper Wróblewski.
22: Witam.
20: Śledzisz te wszystkie doniesienia. Jaki jest aktualny bilans po tym nocnym ataku?
22: Rosjanie, tak jak w ostatnich dniach, uderzyli przede wszystkim w ukraińską stolicę. Agencja Reutera podaje, że w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Pociski spadały na bloki mieszkalne czy infrastrukturę energetyczną. Ponad 140 tysięcy osób zostało bez prądu. W Kijowie doszło też do pożaru jednego z najważniejszych klasztorów prawosławnych na Ukrainie, Ławry Peczerskiej. We wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztorze, założonym w XI wieku, doszło do pożaru dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Z kolei w Charkowie strażacy walczyli po ataku z ogromnym pożarem. Jak podają ukraińskie władze, Rosjanie zaatakowali po czasie to samo miejsce. Zginęło 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało poważnie rannych.
21: Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
20: Tak twierdzi niemal połowa Polaków zapytanych w najnowszym sondażu pracowni Opinia 24.
23: Bo przy okazji wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, przy okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i przy okazji ogłoszenia pokoju z Iranem zapytaliśmy, czy amerykańskiemu przywódcy tutaj w Polsce ufamy.
20: Razem z nami o poranku Krzysztof Berenda.
23: Witam, witamy. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, Krzysztofie. Masz szczegóły naszego sondażu. Co dokładnie wynika z tego badania?
23: Zadaliśmy bardzo proste pytanie. Czy pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. 49% badanych odpowiedziało, że nie, nie możemy liczyć właśnie w tej podstawowej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo, czyli mówiąc wprost, chronienie nas przed Rosją. Najmniej wiary w solidność amerykańskiego przywódcy mają w Polsce kobiety i osoby młode. Po drugiej stronie mamy 30% Polaków, bo tyle osób mniej lub bardziej zdecydowanie mówi, że na Donalda Trumpa możemy liczyć i tę odpowiedź głównie wskazywali panowie. Z tego sondażu nie wynika, że Ameryki nie lubimy, ani że nie chcemy z nią być w sojuszu. Chcemy. Z tego sondażu wynika, że problem mamy z zachowaniem i z komunikatami Donalda Trumpa oraz jego administracji, zwłaszcza z ciągle zmienianym zdaniem i ze stale sprzecznymi komunikatami.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: 14 stopni maksymalnie dzisiaj w Zakopanem, jutro 17, 18 w środę, a od czwartku już powyżej 20. Tak w wielkim skrócie temperatura ma kształtować się w ciągu kilku najbliższych dni. Dzisiaj czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, tak więc no, nie będzie to raczej miły dzionek. Jutro bez opadów, a potem w środę znów pojawi się mokre.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę. Będzie o nadchodzącym lecie.
1: No i o fryzurach, które są równie ważne jak strzelone bramki na mundialu.
0: Pięknie uczesani o poranku Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Astronomiczne lato tuż, tuż. Zacznie się 21 czerwca o 10.26. Dzień później przywitamy kalendarzowe.
0: Tymczasem w sieci już pierwsze letnie sygnały. Anna Lewandowska pokazała zdjęcie w czerwonym bikini, pisząc: drogie lato, jestem gotowa.
1: Pokaż, które to zdjęcie?
0: To.
1: Aha. No to ja powiem tak. Drogie lato, nie jesteśmy gotowi.
2: Słuchacie Radia Aleks.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Trwa mundial, tymczasem piłkarze reprezentacji Szwecji postanowili nie zostawiać niczego przypadkowi podczas Mistrzostw Świata, nawet fryzury, jak się okazuje.
0: No tak, na własny koszt sprowadzili ze Szwecji fryzjera, który ma zadbać o ich włosy przed meczami. Jak tłumaczą, podczas mundialu ich twarze oglądają miliony ludzi, więc chcą dobrze wyglądać w telewizji.
1: No, jeden z zawodników przyznał nawet, że chodzi do fryzjera co tydzień. Co ty na to, Marek?
0: Czyli forma sportowa to jedno, ale najwyraźniej również ważna jest forma fryzur.
1: A efekty pracy szwedzkiego fryzjera było można podziwiać już dziś w meczu z Tunezją od 4 rano. No, nie miałam okazji się przyjrzeć, ale chyba, chyba z ciekawości nadrobię zaległości.
2: Radio Alex. Reklama. Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.
0: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1013 hektopaskali. W ciągu dnia będzie dość stabilne. Biometr umiarkowanie niekorzystny, jak to ładnie określają synoptycy. Wiatr wieje z zachodu. No i w ciągu dnia poczujemy, że jest. Da nam znać o sobie. Tym bardziej, że dzisiaj mam swoje święto. Dzień wiatru mamy. Do 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a w Nowym Targu do stopni 16.
2: Radio A.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Być może właśnie teraz słuchacie nas w trasie. Popatrzcie uważnie na drogę. Widzicie te białe linie? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, kto wpadł na pomysł, by tak pomalować asfalt?
0: Podobno białe linie na jezdni zawdzięczamy rozlanemu mleku.
1: Tak, sprawdziliśmy w 1911 roku. Edward Hines z Michigan zauważył, że z nieszczelnej ciężarówki kapie sobie mleczko i zostawia wyraźny ślad na drodze. No i ten przypadek zainspirował go do stworzenia pierwszych pasów ruchu, które dziś pomagają utrzymać porządek na drogach.
0: Czyli coś, co teraz ratuje kierowców przed chaosem, zaczęło się od zwykłej awarii.
1: Szerokości wam życzymy, no i takich właśnie inspirujących odkryć w codzienności.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami, wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Po reklamie.

0: 15 dzień czerwca to poniedziałek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1502 roku Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę.
0: W 1982 roku podczas piłkarskich mistrzostw świata w Hiszpanii padł najwyższy rezultat w historii turniejów finałowych. Węgry-Salwador 10-1.
1: A w 1994 roku mieliśmy premierę filmu animowanego Król Lew. O, już się wzruszyłem.
0: Wiedziałam. O tym, co tu i teraz ważnego dzieje się wokół nas, sprawdzamy. Wiadomości za chwilę.
2: W wiadomościach Radia Alex o 9:00 wiemy, jakie były przyczyny piątkowego wypadku w Zakopanem, w którym zostały ranne 3 osoby. W części z kraju i ze świata prezydent Karol Nawrocki rozmawia w Waszyngtonie o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Anna Grudek, warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
6: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
7: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
8: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
7: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
8: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
7: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
9: Time to level up!
10: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
11: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek to 15 dzień czerwca. Minęła 9:00, pora na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Tatrzańska policja podała szczegóły groźnego wypadku, do którego doszło w piątkową noc w Zakopanem na ulicy Mrowce. Rozpędzona Toyota uderzyła w ogrodzenie posesji. Trzy osoby zostały ranne. Jak się okazało, kierowca był pijany. Jak informuje policja, 34-letni mieszkaniec Częstochowy kierujący Toyotą na łuku drogi najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku uderzenia w betonowe ogrodzenie samochód został mocno uszkodzony. Strażacy wydobyli z niego trzy ranne osoby przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Cała trójka trafiła do szpitala. Badania alkomatem wykazało, że 34-letni kierowca był pijany. W jego organizmie znajdowało się ponad 1,2 promila alkoholu. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a samochód odholowano na policyjny parking. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Złożenie ślubowania przez nowego radnego, prezentacja raportu o stanie miasta na 2025 rok, głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza. Między innymi te punkty pojawiły się w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Nowy Targ. Początek sesji o godzinie 10. Radni zajmą się również dwoma apelami. Jeden z nich dotyczy poparcia działań na rzecz budowy nowej hali lodowej, a drugi został skierowany do ministra finansów i gospodarki w sprawie Sent. Jak już wiecie z Radia Alex, nowe przepisy spotkały się z krytyką nowotarskich kupców ze Stowarzyszenia Kupieckiego Nowa Targowica. Joanna Grońska ze stowarzyszenia tłumaczy, dlaczego Sent w obecnej formule jest dla nich nie do przyjęcia.
15: Ponieważ zmusza do liczenia towaru przed każdym i po każdym dniu targowym i kary są zdecydowanie nieadekwatne do przewinienia, ponieważ tyle samo można dostać za przewóz cysterny paliwa, jak dla przysłowiowej babci, która wiezie 10 kg skarpetek. A zaczynają się od 20 tysięcy w górę.
2: Wkrótce kupcy mają spotkać się w tej sprawie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. O wynikach rozmów oczywiście będziemy Was informować.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Szkoła podstawowa w Nowym Bystrem obchodzi w tym roku 160-lecie swojego istnienia. W minioną sobotę placówka świętowała hucznie swoje urodziny, zaczynając uroczystą mszą świętą oraz odsłonięciem pamiątkowej ściany, muralu poświęconej Bronisławowi Czechowi, patronowi szkoły. Rodzice, absolwenci, a także uczniowie i przyjaciele szkoły przygotowali okolicznościowe przedstawienie upamiętniające sylwetkę oraz biografię swojego patrona. Autorką scenariusza i reżyserem inscenizacji jest nauczycielka Władysława Maśnica. Nie zabrakło także delegacji samorządowej i parlamentarnej. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. W kolejnym serwisie wrócę do Was między innymi z ostrzeżeniem przed utrudnieniami na drodze powiatowej łączącej Niedzice i Kacwin. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: Zaczynamy od Waszyngtonu i rozmów prezydenta o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
17: Przede wszystkim walczymy o to, aby tych żołnierzy było więcej.
18: I od tych słów Marcina Przydacza zaczynamy. Wersja minimum to 11 tysięcy. Nasze ambicje sięgają 15 tysięcy Amerykanów.
16: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z Pawłem Żuchowskim ujawnia, o co zabiega Polska w rozmowie z Amerykanami w sprawie obecności wojskowej w naszym kraju.
18: Po tym, jak Stany Zjednoczone wstrzymały rotację żołnierzy, a Donald Trump zapowiedział wysłanie 5 tysięcy wojskowych do Polski, nie jest do końca jasne, ilu amerykańskich wojskowych miałoby stacjonować nad Wisłą.
17: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta, komunikat prezydenta Trumpa. Mówił on o dodatkowych 5 tysiącach i to jest taki kierunek...
19: 10 plus 5.
17: Kierunek, jaki wysyła politycznie Biały Dom w kierunku Pentagonu. Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy. Natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10 tysięcy, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
16: Usłyszał Paweł Żuchowski od szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Na mundialu aż 19 goli padło w ostatnich 4 meczach.
18: 8 z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1.
16: Potem Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
18: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. No i ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, ale w barażu szans i nadziei pozbawiła nas Szwecja. Przed 6 rano w Monterrey wygrała z Tunezją aż 5-1. Dwie bramki komplementowanego przez komentatorów Yassina Ayariego.
20: What a big moment for the man.
18: Wielka chwila zawodnika Brighton. Brighton and Half. Piękny strzał m.in. zza pola karnego. Zlatan Ibrahimović tego nie widział, bo on jest gościem Donalda Trumpa na trwającej gali w Waszyngtonie.
1: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1013 hektopaskali. W ciągu dnia będzie dość stabilne. Biometr umiarkowanie niekorzystny, jak to ładnie określają synoptycy. Wiatr wieje z zachodu. No i w ciągu dnia poczujemy, że jest. Da nam znać o sobie, tym bardziej, że dzisiaj mam swoje święto. Dzień wiatru mamy. Do 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a w Nowym Targu do stopni 16.
0: Już taka nasza tradycja, po godzinie 9 sprawdzamy, co słychać w wielkim świecie show biznesu.
1: Więc kilka znanych nazwisk się pojawi. W skrócie poplotkujemy.
0: Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
3: Radio

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Proponujemy wam małą kawkę, do tego dorzucamy plotki.
1: A dziś będziemy plotkować o 75-letniej Jane Seymour, która wciąż zachwyca energią i podkreśla, że duchowo to ona nadal czuje się jak nastolatka. Aktorka znana m.in. z roli Dr. Quinn, kojarzycie, mówi wprost, że nigdy nie była szczęśliwsza i ma w sobie więcej energii niż kiedykolwiek.
0: Chcemy znać ten sekret?
1: Tak, ja też właśnie sprawdzam. No, ona przyznaje, że nie stosuje żadnych diet, kuchnia śródziemnomorska, odrobina luzu do życia.
0: Tylko tyle?
1: Niby tak, Chociaż czekaj, wiesz, ostatnio pojawiły się plotki o zaręczynach i diamentowym pierścionku, więc to może to.
0: Seria? O który to będzie z kolei? Przepraszam.
1: No jeśli dojdzie do ślubu, to piąty. Piąty raz w jej życiu.
0: Piąty? No to już całkiem imponująca kolekcja doświadczeń.
1: I jak widać, nie zamierza na tym etapie zwalniać tempo, więc może właśnie o to chodzi.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie.
7: Poranek na Podhalu będzie pochmurny. Mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. Niewykluczone są też burze. Suma opadów wyniesie lokalnie około 10 mm. Od czasu do czasu mogą pojawiać się przejaśnienia. Na wieczór prognozowane są także rozpogodzenia. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 15 do 18 stopni, a wysoko w Tatrach około 4 stopni Celsjusza.

0: to poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, wyobraź sobie, kupujesz bilet na koncert Roda Stewarta. Zaledwie 45 minut przed rozpoczęciem dowiadujesz się, że występ się nie odbędzie. No i co wtedy czujesz? No co?
0: Jestem trochę rozczarowany, ale też zaniepokojony. No co mogło stać się artyście?
1: Powód: problemy z krtanią, infekcja dróg oddechowych. Krótko mówiąc, głos odmówił współpracy.
0: No, czyli po prostu wybaczamy, no.
1: No, nie zupełnie. No, bo dzień później Rod Stewart poleciał sobie do Bostonu kibicować reprezentacji Szkocji.
0: Nie, ale kiedy gra ukochana drużyna, trudno siedzieć cicho i dbać o krtań. Przepraszam.
1: No właśnie. Widocznie szkocki futbol ma właściwości lecznicze.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Nowy poranek, a wczoraj najmniejszy kraj na mundialu strzelił gola w debiucie i to komu? Niemcom? I tym sposobem wiemy, że nie mówi się Curaçao, tylko Curaçao. Ten kraj to Curaçao.
1: A już po 10:00 będzie mowa o urodzie piłkarzy, czyli pewnym rankingu. Wcześniej jednak tematy znacznie poważniejsze. Zapraszamy na wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Odcinek drogi między Niedzicą a Kacwinem zostanie czasowo zamknięty. Kierowców czekają utrudnienia. W drugiej części serwisu trwają rozmowy na temat tego, ilu amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w Polsce. Anna Grudek, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąc takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę.

0: X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach już godzina 10:00, w poniedziałkowy poranek. Pora na kolejne wiadomości.
10: Anna Grudek. Zapraszam. Od jutra na drodze powiatowej łączącej Niedzice i Kacwin kierowców czekają utrudnienia. W związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej jezdnia na odcinku około 800 metrów będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia potrwają od godziny 8.30 do 20.00. Na czas pracy dopuszczony zostanie przejazd wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, drogą pod Upłos oraz drogą w kierunku Łaprzyniżnych, czyli przedłużeniem ulicy Nadwodniej. Jeśli pogoda drogowcom nie dopisze, prace zostaną przesunięte na inny termin.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
10: Zakopiański Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny rozpoczął realizację projektu związanego z rozwojem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Program otrzymał ponad 13 400 000 zł ze środków europejskich.
11: Popularna KBK wzbogaci się o nowe skrzydło mieszczące nowoczesny kompleks poradni ortopedycznych. Zmodernizowane zostaną istniejące pomieszczenia, poprawiona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Szpital zostanie doposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i medyczną. Szczególne znaczenie inwestycja będzie miała dla najmłodszych pacjentów, bo to oni przyjeżdżają tu od lat z całego kraju, aby leczyć deformacje kręgosłupa czy też wady rozwojowe narządu ruchu. Placówka rocznie hospitalizuje blisko 4000 pacjentów i udziela ponad 21 tysięcy porad ambulatoryjnych. Nazwa, której użyłam, pochodzi od krakowskiego biskupiego komitetu w 1918 roku, bowiem kardynał Adam Sapieha założył krakowski biskupi Komitet Pomocy dla dotkniętych klęską I wojny światowej, który miał na celu pomóc w leczeniu chorób epidemicznych i zakaźnych, w tym gruźlicy płuc i właśnie układu kostno-stawowego. Pełną historię znajdziecie na radioalex.com.pl.
10: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
3: Sport w Radiu Alex.
10: Łącznie ponad 170 uczestników z kilkunastu krajów Europy wystartowało we wspinaczce na czas w Zakopanem w ramach Tatra Fest. Niestety pogoda nie ułatwiała im zadania. Z powodu opadów deszczu 15-metrową ściankę na Placu Niepodległości trzeba było wielokrotnie suszyć. Zawody odbywały się w kilku kategoriach wiekowych. Wśród nich ponad 60 seniorek i seniorów walczyło między innymi o punkty Pucharu Europy. Kibice liczyli na obejrzenie finałowej rywalizacji.
12: Leszek, jestem z Torunia. Właśnie jestem bardzo zainteresowany, że będę mógł obejrzeć na żywo. Bo widziałem go w telewizji, ale jest to bardzo interesujący sport.
13: Jestem z Ukrainy, mam na imię Irina. Bardzo lubię sport i bardzo lubię oglądać taki. I czekam na finał właśnie, bo każdy sport to jest ciekawy dla mnie.
10: Niestety ponowne opady deszczu spowodowały, że tę część zawodów trzeba było odwołać. Więcej na temat wydarzenia znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie akcja policji w powiecie nowotarskim. Są zatrzymani. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Nie możemy w pełni polegać na Donaldzie Trumpie, ale co mamy robić? Tak najczęściej w nieformalnych rozmowach polscy politycy komentują nasze stosunki z Ameryką.
14: Tak samo myśli większość z nas. Tak przynajmniej wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24.
8: Niemal połowa, 49% pytanych uważa, że Polska nie może liczyć na Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Wiarę w solidność i solidarność amerykańskiego przywódcy ma 30% ankietowanych.
14: Krzysztof Berenda analizuje wyniki badania.
15: Ponownie witam.
14: Witamy ponownie. Krzysztofie, jak wyniki tego sondażu przekładają się na politykę?
15: Przekładają się tak, że nasi politycy muszą ciągle Trumpa obłaskawiać. No i nie ma wyjścia, no bo Rosja przecież nieustająco jest zagrożeniem, a Europa często jest w chaosie. To obłaskawianie bardzo zmiennego przywódcy wygląda chociażby tak, że dzisiaj na 80. urodzinach Trumpa jest polski prezydent z życzeniami.
16: Dużo zdrowia, dużo zdecydowania i żeby tak jak do tej pory zawsze docenią Polskę.
15: No i czekamy na to, co w zamian Trump nam da. Zazwyczaj tego, co nam szykuje, dowiadujemy się z jego czasem chaotycznych internetowych wpisów, które zazwyczaj zmuszają polskich urzędników do kombinowania, co poeta miał na myśli. Na przykład do skomplikowanego liczenia, ile on nam ostatecznie żołnierzy przyśle.
17: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta. Pentagon wstrzymał rotację 4000. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc nasze ambicje sięgają 15000. Natomiast wersja minimum to jest 11000.
15: Tak tej nocy w rozmowie z Pawłem Żuchowskim liczbami żonglował. Jak słuchać, lekko niepewny prezydencki minister Marcin Przydacz. I tak jest w każdej innej kwestii. Łatwo z amerykańskim przywódcą nie jest, ale jak mówiliśmy na początku, innego wyjścia nie mamy.
8: Godzina po północy w meksykańskim Monterrey. Tam wciąż głośno niesie się... Szwecja pokonała Tunezję 5-1 w meczu, w którym to my mogliśmy grać, gdyby nie przegrany baraż biało-czerwonych w Sztokholmie.
14: A dlaczego mecze piłkarskich mistrzostw świata nie mogą rozpocząć się punktualnie? Pyta dziś brytyjska stacja BBC i podaje konkretne wyliczenia.
8: Mecz otwarcia Meksyk-RPA opóźniony o 6 minut.
14: Australia-Turcja o równe 5.
8: Katar-Szwajcaria o prawie 5, bez 5 sekund. No i to jest pierwsza trójka największych mundialowych opóźnień.
14: Ale opóźnione były także mecze Brazylia-Maroko, Korea Południowa-Czechy, Kanada kontra Bośnia i Hercegowina, USA-Paragwaj czy Szkocja-Haiti.
8: Długa lista. Kibice Szkocji przez 28 lat nie widzieli swojej drużyny na mistrzostwach, więc jak twierdzi BBC, zapewne nie mieli nic przeciwko kolejnej 2,5-minutowej przerwie.
14: Organizatorzy zrzucają winę na piłkarzy, ale też czynnikiem, który wpływa na opóźnienia, jest decyzja FIFA o zwiększeniu widowiskowości samej przedmeczowej ceremonii.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Synoptycy prognozują na dzisiaj duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie może przelotnie popadać i zagrzmieć. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 14 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z zachodu. Noc początkowo będzie pochmurna, później przelotne opady deszczu mają zanikać.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: Poniedziałkowy poranek i wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
9: Ale poruszymy też piękne tematy, dosłownie.
19: Ewelina Kroczek.
9: I Marek Moc.
19: Bądźcie z nami.

0: to poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam o ofercie kupna własnej wyspy na Adriatyku w Chorwacji.
0: To chyba propozycja wyłącznie dla milionerów.
1: I tak i nie, bo ta wyspa kosztuje mniej więcej tyle, co duży apartament w Warszawie.
0: Aha, czyli chętnych pewnie nie brakuje.
1: No, nie do końca, bo jest pewien haczyk. Przy gorszej pogodzie nawet dopłynięcie łodzią może być problemem, ale najgorsze jest to, że na wyspie nie wolno postawić dosłownie niczego. Nawet małej altanki, nie.
0: Czyli płacisz głównie za prestiż. Możesz powiedzieć znajomym, mam własną wyspę.
1: Tak, możesz. Ale gdy zapytają, a co na niej stoi, to odpowiadasz krótko. Ja.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Myślenicki rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Bednarek Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Po reklamie.
7: Jak prognozują synoptycy, dzisiaj powinniśmy spodziewać się pochmurnego nieba, ale niewykluczone są też większe przejaśnienia, a wieczorem również rozpogodzenia. Uwaga, mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 16 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał dość silny i silny wiatr z zachodu i północnego zachodu, osiągający w porywach do 60 km na godzinę.

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do tematu mundialu, bo właśnie natrafiłam na ranking najprzystojniejszych piłkarzy tegorocznych mistrzostw świata i myślę sobie, aha, Ronaldo króluje. No, nie, wyobraź sobie, zajął dopiero 45. miejsce.
0: Nie, no szok i niedowierzanie.
1: Tak, bo ma 41 lat, ale wciąż jest w znakomitej formie. Eksperci przekonują, że jego wiek biologiczny jest znacznie niższy od tego metrykalnego, więc dlaczego tak odległa pozycja?
0: A wiedziałaś, że ten ranking powstał na podstawie matematycznej analizy proporcji twarzy zgodnych ze złotym podziałem?
1: A, no, to wszystko tłumaczę. Matematyka, tak. No, może dlatego wygrał Argentyńczyk Rodrigo de Paul.
0: Czyli tym razem obliczenia matematyczne nie uwzględniały liczby goli, asyst ani fanów.
1: No gdyby tak było, to lider rankingu byłby tylko jeden.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Po reklamie.

0: to poniedziałek, 15 dzień czerwca. Dziś ogólnopolski dzień dogoterapii, więc do serca przytulamy psa i od razu czujemy się lepiej. Kto jeszcze dziś świętuje? Courtney Cox, czyli kultowa Monika z serialu Przyjaciele, także aktorka Helen Hunt. Do kogo biegniemy na imieninową kawę, Marek?
1: No, między innymi do Jolanty, czy Oliwii, Witolda, Angeliny, na liście także Wisława, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga.
0: Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex, akcja służb w powiecie nowotarskim. Wśród zatrzymanych osoby poszukiwane i cudzoziemcy. Tablica szlaku polsko-węgierskiego w Kuźnicach odsłonięta. W drugiej części serwisu dziś ruszają negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
9: Na zegarach już godzina 11, a przed nami w poniedziałkowe przedpołudnie. Czas na wiadomości.
10: Anna Grudek. Zaczynamy. 9 osób poszukiwanych i 6 cudzoziemców zatrzymanych podczas działań na terenie powiatu nowotarskiego. To wynik akcji przeprowadzonej przez policjantów z nowotarskiej komendy oraz podległych jej komisariatów 8 i 9 czerwca. Podczas akcji zatrzymano 9 osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia i decyzji sądowych. Funkcjonariusze zatrzymali również 6 cudzoziemców, wobec których podjęto czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania prowadzone były we współpracy ze Strażą Graniczną. Jak podkreśla policja, tego typu akcje mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz skuteczne egzekwowanie obowiązującego prawa.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
10: Wczoraj przed zajazdem górskim w zakopiańskich Kuźnicach odsłonięto tablicę szlaku polsko-węgierskiego. Tuż obok na placu stoi już pomnik, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę łączącą Zakopane i Budapeszt.
12: Na tym szlaku szukamy wątków wydarzeń, ważnych postaci, relacji polsko-węgierskich. A jesteśmy tutaj w Kuźnicach dlatego, bo pomnik kurierów tatrzańskich przypomina wszystkim o tych ludziach, ci, którzy ryzykując swoje życie w czasie II wojny światowej przybierali z okupowanej Polski meldunki, pieniędzy, ludzie do Budapesztu.
10: Mówił konsul generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsera. Wraz z nim tablicę odsłonili burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, prezes zarządu głównego PTTK Jerzy Kapłon i prezes spółki Polskie Tatry Piotr Włosiński.
11: Sport w Radiu Alex.
10: W tych wiadomościach Joanna Chmiel opowie o tym, jak w trzeciej edycji Pucharu Świata pływało się kajakarzom z naszego regionu. Podpowie, że trwają zapisy na kolejne zawody biegowe, a także zachęci do zaciskania kciuków za naszego wybitnego narciarza wysokogórskiego.
13: Trzydniowa rywalizacja na torze w niemieckim Augsburgu rozpoczęła się od kajakowych jedynek, a najlepiej wśród mężczyzn zaprezentował się Mateusz Polaczyk, wychowanek szczawnickiego klubu Pieniny, był szósty. W kanadyjkowych jedynkach kolejny wychowanek KS Pieniny, Michał Wiercioch, był 30. W krosie Polaczyk zajął 12, a Jakub Brzeziński rodem z Krościenka 38 miejsce. Teraz przed juniorami i seniorami Mistrzostwa Świata. Młodsi powalczą pod koniec czerwca w Krakowie, starsi w drugiej połowie lipca w Oklahoma City. Turbacz Summer Trail to 6 dystansów, w tym chyba najbardziej widowiskowy, czyli na 6 łap. Przeznaczony dla biegaczy i ich psich towarzyszy. Zapisujcie się, bo same zawody już 4 lipca. A na deser Andrzej Bargiel, który ruszył z Zakopanego i podejmie próbę wejścia na Nanga Parbat. To bez wspomagania tlenem, a następnie po raz pierwszy w historii chce dokonać pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka tej góry, aż do końca możliwych warunków śnieżnych.
10: Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, a o 12 Władek Biały zaprezentuje serwis w góralskiej odsłonie.
14: Kino. Kijów rusza dzisiaj z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas spotkania z unijnymi ministrami spraw zagranicznych Ukraina i Mołdawia otworzą pierwszy dział negocjacji dotyczący praworządności, reformy sądownictwa i funkcjonowania instytucji demokratycznych.
15: Przez 2 lata otwarcie tej części negocjacji było blokowane przez Węgrów, no i byłego premiera Viktora Orbana, który twierdził, że Kijów nie zapewnia wystarczającej ochrony praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.
14: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie ma znaczenie ten dział rokowań?
16: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami. Polska opowiada się za integracją Ukrainy na zasadzie zasług, czyli konkretnych postępów w dostosowywaniu się do unijnych norm. W kuluarowych rozmowach z pewnością pojawi się jednak dyskusja o pomysłach takich jak członkostwo stowarzyszone Ukrainy czy integracja etapowa, która dawałaby Ukrainie pewne korzyści, ale bez wszystkich praw.
14: Polscy inwestorzy optymistycznie reagują na zapowiedź porozumienia na Bliskim Wschodzie.
15: W nocy amerykański prezydent Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii.
14: Po takich informacjach warszawski parkiet otworzył się dzisiaj na dużym plusie. Notowania śledzi Igor Skrzypek.
17: Jestem, dzień dobry.
14: Igorze, kto zyskuje?
17: Cała giełda rośnie. Indeks WIG na otwarciu w górę ponad 2%, a WIG 20, indeks 20 najważniejszych spółek o blisko 2%. Oddech mogą wziąć spółki handlu detalicznego i budowlane. One były wrażliwe na to, co działo się w cieśninie Ormus i teraz zyskują. Ale nie one jedyne. Pną się także notowania banków i ubezpieczycieli. W dół WIG 20 ciągnie Orlen. Płocki koncern zarabiał na kryzysie na Bliskim Wschodzie jako producent paliw. Teraz traci 3% i jest liderem spadków. A ropa przestała tanieć. Trzyma poziom około $80 za baryłkę. Kierowcy mogą być zadowoleni, ale nie zobaczą obniżek od razu. Na razie w hurtowych cennikach rafinerii bez większych zmian.
18: W prognozach na dzisiaj trochę słońca, trochę przelotnego deszczu. W trakcie dnia mają pojawiać się przejaśnienia, a wieczorem również rozpogodzenia. Synoptycy ostrzegają przed burzami. W najcieplejszym momencie dnia w Kościelisku termometry wskażą około 12-13 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z zachodu. Według obecnych prognoz wtorek również będzie pochmurny z przejaśnieniami.
19: Poniedziałkowe przedpołudnie, dziś Światowy Dzień Wiatru.
9: Więc łapcie wiatr w żagle w tym nowym tygodniu. Tego wam życzymy.
19: A za dziś dziękuję Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
19: Mówimy do usłyszenia. Do jutra.
20: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
8: Na popołudnie synoptycy prognozują duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Niewykluczone są burze. Wieczorem mają pojawić się rozpogodzenia. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Tam prognozowane są zanikające, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 6 do 9 stopni, a na szczytach Tatr około 2 stopni Celsjusza.
0: Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21 czerwca. Weekend pełen gwiazd i doskonałej zabawy. W sobotę na scenie Sarsa, Happy Set i Grzegorz Chyży. W niedzielę Kamil Bednarek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Po reklamie.

0: Za nami cystosportowy weekend. W naszym regionie pojawili się biegacze, wspinacze, kolorze, strongmeni i nie możemy też pominąć motocyklistów. Także działo się naprawdę sporo, ale w detale zagłębimy się już za chwilę. Tu Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech Twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla Twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
8: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
9: D plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Po reklamie.
5: Poniedziałek, 15 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
6: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Poniedziałkowe wydanie zaczynamy tradycyjnie od podsumowania wydarzeń weekendu. Ostatnie dwa dni przebiegły w naszym regionie pod znakiem dużych imprez sportowych, ale po kolei. Pierwszą śnik był Puchar Europy Seniorów we wspinaczce górskiej, który niestety nie został dokończony ze względu na to, że pogoda miała inne plany, a specjalno ustawiono na Zakopiańskim Placu Niepodległości konstrukcja była a. zalewano, bo low dyst, b. zaduwano, bo jak nie lał deszcz, to zaś dół wiatr, co rodziło ryzyko, że zawodnik albo spadnie z konstrukcji, albo konstrukcja spadnie na zawodnika, a to przecież też nie do końca o to chodzi, choć sensacja ma pewno byłaby sporo, to zaś tu nie można powiedzieć. Następną dużą imprezą był Tatra Fest, czyli bieg górski, we którym udział wzięło 274 zawodników. Zwycięzcami zostali Agnieszka Dygacz z Chorzowa i Andrzej Witka z Mirkowa, który pokonał dystans 68 km i 5000 metrów przewyższeń w czasie 7 godzin, 30 minut i 30 sekund, a co najlepsze, na mecie nie brzmiał nawet na zmęconego.
7: Tak, bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to jedna z najbardziej kultowych tras w Polsce, jeśli chodzi o biegi górskie. Najtrudniejszy moment na trasie? Pewnie początek, bo trzeba wtedy wytrzymać taki czynnik emocjonalny, żeby nie zacząć zbyt mocno, ale jak już pokona się te pierwsze 5 km spokojnie, to cała reszta jest z górki.
6: Dodajmy, że pokonanie trasy, w którą przelecieli uczestnicy Tatra Festu, zajęłoby normalnemu śmiertelnikowi 2 dni, licząc jeszcze, że nabrałby se kromek.
8: Bo bez kromek to więcej, bo bez słop,
6: twierdzą eksperci. Równolegle z biegiem w Zakopanem odbywały się też amatorskie zawody kolarskie L'Étape Poland by Tour de France, a to przecież nie jedyny wyścig kolarski, który przejechał drogami naszego regionu, bo na Orawie, w Nowym Targu, Robce i Mszanie pojawili się zawodnicy 64. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. To dalej jest cenie sićko w sportowym podsumowaniu weekendu, bo stolica pod Holą oprócz kolarzy gościła też strongmanów, którzy dźwigali, ciągli, podrucali, nierzadko nawet puceli na Mistrzostwach Polski Strongman Masters. Zawody wygrał reprezentant Podhalo Robert Kropek Cyrwus, a zmagania najmocniejszych obserwował nas specjalny korespondent sportowy Bogdan Ciulaga.
9: Ej, pierdziło Ładek. Na wodze było 14,5 tony. No to łatwiej jedno, no to ja nie po to, żeby przez nie dźwignę. Aż do 13 ja sobie głosę podniósł.
8: Chyba się coś... Ja nie wiem, nie wiem. To znaczy Bogdan jest nowy u nos i... Kolów co razy na grzybach jakichś był. Może to przez to inne się rzeczy działy, on co inne widział. No dobre, udajmy, że tego zeście nie słyszeli i zmieńmy temat. Wczoraj w Miętustwie już po raz 14 odbył się coroczny zjazd motocyklowy. Kierowcy jednośladów otrzymali specjalne błogosławieństwo, a potem wzięli udział w części nieoficjalnej. Maszyny, skóry, zapach benzyny. Sićko było pięknie ładnie do momentu, jak przyjechał chłop na 125 i pokazał, co to jest prawdziwy motor. Easy Rider nawet chciał zaśpiewać Born to be wild, ale mu brakło jedynki podczerwienne, także szkoda. Nie zmienia to jednak faktu, że niewielki silnik o pojemności 125 cm sześciennych całkowicie wystarczy do tego, żeby złamać żebra albo, no powiedzmy se szczerze, łobić se kufę, ale to jak się ino z góry jedzie, bo do góry motocyklista jest bezpieczny. Wiem,
6: bo są na takim miejscu. I tym osobistym akcentem skończmy to sićku. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
4: Z pewnością jest to zbiorowy dół śmierci. Tak mówią eksperci z Instytutu Pamięci Narodowej o dotychczasowych efektach prac rozpoczętych w zeszłym tygodniu w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy. Dziś prace ponownie tam ruszyły. Archeolodzy, przypominamy, szukają w tej nieistniejącej już wsi w obwodzie lwowskim szczątków Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Tym tematem zajmuje się Magdalena Greiner.
10: Dzień dobry.
4: Magdo, jak duży teren dotąd przebadano?
10: Do tej pory przebadano kilkaset metrów kwadratowych terenu i znaleziono mogiłę o powierzchni co najmniej 40 metrów kwadratowych. Na razie badacze nie określają liczby pogrzebanych tam osób. Odnalezione ofiary zostały pogrzebane w nieładzie, bez strumien, a szczątki noszą ślady nadpaleni urazów. Do tej pory nie natrafiono na elementy ubrań ani przedmiotów osobistych. Jak informuje IPN, lokalizacja tego miejsca, sposób ułożenia szczątków oraz ślady spalenia wskazują, że to rzeczywiście miejsce, gdzie spoczywają ofiary zbrodni popełnionej zimą 1944 roku na Polakach przez żołnierzy 14 Dywizji SS Galicjen, złożonej z ukraińskich ochotników wspieranych przez oddziały UPA oraz lokalne ukraińskie formacje paramilitarne. Prace będą prowadzone do piątku.
4: Inflacja w maju wyniosła 3,1%. To najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale w szczegółowych danych widać, że za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Te wyliczenia zna Igor Skrzypek. Co podrożało najbardziej?
11: No, tym razem nie szukamy największych winowajców wśród żywności. Kluczowe dla wzrostu cen w maju były stawki za paliwa. Benzyna droższa licząc rok do roku o ponad 8%, a olej napędowy o ponad 18%. I ten koszt rzutuje też na inne ceny. Na przykład wzrosły stawki za wiele usług. Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8%, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali roku wzrost mamy wzrost o 0,5%. Statystycznie, bo są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o 15%.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Sićko wskazuje na to, że pogoda w tym tygodniu będzie dla nas dość łaskawo. Wtorek w całym regionie zapowiada się jeszcze niezbyt ciepło, ale ciepło. To co to znaczy? Ano znaczy to, że termometry w Zakopanem pokazą jutro 16 stopni, w Nowym Targu 18 do 19. Szczęśliwie na niebie zdecydowanie będzie dominowało słonko. Od wtorku każdy dzień powinien być już cieplejszy od poprzedniego i w ten sposób pod koniec tygodnia dotrymy do temperatur w okolicach 30 stopni, czyli zaś ciepło, ale już jednak za ciepło. To sićku! Słyszymy się jutro niezmiennie w samo południe, Władysław Biały.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, witam, melduję się na posterunku na początku nowego tygodnia i zapraszam na nasze poniedziałkowe spotkanie. Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Alex już w Waszych głośnikach. Dzisiaj na początek Baciary i Jola, za chwilę też Lady Gaga. Czemu?

0: jak tam państwu mija poniedziałek? Bezboleśnie, czy już ciągnie się od rana jak ser na pizzy? Niezależnie od odpowiedzi, słuchajcie, przybywam z odsieczą i oficjalnie otwieram misję pod tytułem Byle do piątku. A od piątku będzie już tylko tydzień do wakacji. To są znakomite wiadomości. A tego popołudnia sprawdzę też dla was, co warto zobaczyć, czego warto posłuchać. No bo sporo będzie się działo blisko nas i o tym opowiem. To za kilka minut wcześniej sprawdzę, czy widać już lato w pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
7: Time to level up!

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
2: W Zakopanem tego popołudnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami rosnące do dużego, możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach 11 stopni powyżej zera. Jutro troszeczkę więcej słońca i na termometrach też zdecydowanie lepiej, do stopni 15.
3: Radio Alex.

0: 15 dzień czerwca, czas sprawdzić ciekawe okazje do świętowania i tak się składa, że 15 dzień czerwca to jest dzień skradania się. Mamy także dzień fotografii przyrodniczej i dzień homara. I jeśli przyszło do Was w weekend 10 gości, a mieliście w domu tylko 8 widelców do homarów, to normalnie zazdroszczę Wam Waszych problemów. No i jeszcze największa, najważniejsza okazja na dzisiaj, dzień megalodona. To taki pradawny rekin na sterydach. No i tu przy okazji przypomnę też starą chińską mądrość ludową, która mówi: zabieranie na plażę psa o imieniu rekin nie jest dobrym pomysłem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: 15 dzień czerwca to jest ostatni poniedziałek wiosny. Za tydzień o tej porze będzie już lato, a za 11 dni dodatkowo będą wakacje. Macie już plany, czy czekacie na jakieś ciekawe last minute? Dajcie znać. No i koniecznie posłuchajcie wiadomości o 13. Te za chwilę.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13. Od jutra utrudnienia drogowe w Poroninie, od czwartku w Ludźmierzu. Specjalnie na wakacje policja uruchamia punkty kontroli autobusów. W części z kraju i ze świata strzały w Białej Podlaskiej, nie żyje mężczyzna, trwają poszukiwania sprawcy zabójstwa. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałkowe popołudnie, 15 dzień czerwca, jest 13, czas na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w Poroninie. Od jutra przez około tygodnia odcinek ulicy Zatorem od numeru 7 do 20A będzie zamknięty dla ruchu w godzinach od 8 do 17. Powodem utrudnień jest budowa gazociągu. A już od najbliższego czwartku most w Ludźmierzu w ciągu drogi powiatowej łączącej Maruszynę i Czarny Dunajec zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
12: Będzie zachowany ruch pieszy w każdym okresie remontu. Jedynie kiedy mogą mieszkańcy niestety liczy się, że ruch pieszy nie będzie dostępny, to wtedy, kiedy prace tutaj bitumiczne czy prace techniczne będą prowadzone na całej szerokości obiektu mostowego, ale to będą pojedyncze dni i będą oni, mieszkańcy, informowani o tym wcześniej. Jeżeli chodzi o pielgrzymów czy samych mieszkańców w miejscowości Ludzimierz, ruch będzie dopuszczony cały czas przez obiekt mostowy. Wymieniona zostanie cała płyta obiektu oraz doprowadzone nowe barierki i na dwóch przyczółkach mostów znajdzie się również oświetlenie, czego do tej pory brakuje. brakowało, jeżeli chodzi o sam obiekt mostowy.
1: Objazd dla kierowców poprowadzono przez Krauszów. Remont mostu ma potrwać do października, ale jeśli pogoda dopisze, wykonawca zakłada, że ruch na przeprawie może powrócić we wrześniu. Mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Filar.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Specjalnie na wakacje policja w całym kraju uruchamia punkty kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Funkcjonariusze będą w nich sprawdzać przede wszystkim stan techniczny pojazdów, wymagane wyposażenie, uprawnienia kierowców oraz ich trzeźwość i kondycję psychofizyczną. Komenda Główna Policji przygotowała ogólnopolski wykaz takich punktów. Zawiera on miejsca kontroli wraz z numerami kontaktowymi, gdzie można zgłaszać planowane wyjazdy i uzyskać informacje o dostępności patroli. Policja rekomenduje, aby zgłaszać wyjazdy z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to organizację kontroli i skraca czas oczekiwania. Podstawowe dane o autobusach, w tym informacje o badaniach technicznych czy ubezpieczeniu OC, możecie sprawdzić online. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Tatrzański Park Narodowy prowadzi pasywny monitoring akustyczny, czyli badanie przyrody za pomocą specjalnych urządzeń rejestrujących dźwięki. Rejestratory rozmieszczone w różnych miejscach Tatr nagrywają odgłosy natury przez wiele godzin, a nawet tygodni. Dzięki zebranym nagraniom pracownicy TPN-u mogą monitorować obecność i aktywność zwierząt, przede wszystkim ptaków, ale także innych gatunków wydających charakterystyczne odgłosy. Jak podkreśla park, analiza dźwięków pozwala lepiej poznać tatrzańskie ekosystemy oraz śledzić zmiany zachodzące w środowisku, a wszystko to bez zakłócania naturalnego życia zwierząt. Anna Krudek, dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. W imieniu Anny Kruszewskiej zapraszam na serwis o 14. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Anna Wachowska.
13: Brutalne zabójstwo w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna został zastrzelony obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim. Trwa wielka policyjna obława. Dominik Smaga.
14: Tuż przed 10:00 nieznany dotąd mężczyzna zastrzelił przechodnia na ulicy Królowej Jadwigi. Według prokuratury to nie wyglądało na przypadkowe zabójstwo. Prokuratura mówi o 5 strzałach z pistoletu. To brzmiało jak jakieś petardy lub strzały z tłumika. Usłyszałem od jednego z mieszkańców Białej Podlaskiej, potem zauważył leżącego na trawniku obok parkingu mężczyznę, nad którym pochylali się policjanci, ale dla rannego nie było już ratunku. Zginął na miejscu. W mieście trwa obława na sprawcę, ale na razie niewiele o nim wiadomo.
13: Wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania może być umorzony albo odrzucony. W najbliższym czasie zapadną decyzje ostatecznie rozstrzygające losy postępowanie w sprawie Ena, które trwa od lutego. Tomasz Skory.
15: Prowadzący sprawę od tygodnia sędzia w czwartek zwrócił się do prokuratury z pismem, prosząc o pilną odpowiedź, czy według wiedzy śledczych Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech lub w innym kraju Unii Europejskiej, ewentualnie czy prokuratura ma wiedzę o tym, żeby minister opuścił strefę Schengen. Dla wydania europejskiego nakazu aresztowania ta informacja ma kluczowe znaczenie, bo przepisy ONA wymagają podejrzenia, że poszukiwany przebywa w jednym z krajów Unii. Ponieważ prokuratura wie, że Ziobro przebywa w USA, a adwokat Zbigniewa Ziobry jeszcze dziś ma przedstawić sądowi jego poświadczone notarialnie oświadczenie, że przebywa on w Stanach Zjednoczonych, sąd raczej nie będzie miał wyboru.
13: Temat premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie został zamknięty, przekonuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował Radosław Piesiewicz, tokeny Zonda Krypto zastąpiono gotówką, którą wypłacono olimpijczykom. Patryk Serwański, co jeszcze mówił prezes komitetu?
16: Jest to zasługa prywatnych sponsorów i że jest to też wypełnienie obietnicy, którą złożył trzem naszym medalistom oraz ich trenerom.
17: Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z.
16: Władimir Simirunny i Paweł Wąsek, ich trenerzy, w tej wyliczance no brakuje naszego multimedalisty Kacpra Tomasiaka. On w podziękowaniach pominięty. No zapewne dlatego, że jego rodzina najgłośniej domagała się wypłaty środków związanych z bezwartościowymi tokenami Zonda Krypto.
0: Ciepło, ciepło, coraz cieplej. No może jeszcze nie dzisiaj, bo dziś w Zakopanem 11 stopni powyżej zera, ale jutro już 15, w środę 16, 17 w czwartek i w sobotę 20, nawet 5 stopni powyżej zera. Takie są wstępne prognozy. Całkiem nieźle to wygląda, prawda? Za nami już godzina 13, to ja pozwolę sobie o tej porze zapytać, jak tam państwu mija poniedziałek. No mam nadzieję, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jeśli nie, to postaram się poprawić wam nastrój najlepszą muzyką. Nick Straker Band w Radiu Alex i zaproszenie na spacer. Robbie Williams, za chwilę potem też Klaudia Zielińska. Gramy.

0: Tu Radio Aleks po południu i u nas teraz ważne informacje o trudnej sytuacji w Tatrach Wysokich. Więcej o tym Kamil Suder, ratownik dyżurny TOPR-u.
1: W bardzo wielu miejscach, szczególnie na północnych wystawach, zalegają spore płaty starego, twardego śniegu. No i niestety trzeba być przygotowanym na te płaty, posiadać sprzęt do turystyki zimowej. Mimo tego, że czasem są to krótkie przejścia, to upadek na takim polu śnieżnym może być tragiczny w skutkach. No i śledzimy prognozy pogody. Przez najbliższe dni trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu. W kolejnych dniach mają występować burze, także śledzimy te prognozy na bieżąco i wybieramy takie wycieczki, na które pozwolą nam warunki i nasze umiejętności.
0: Tyle Kamil Suder, dziękuję. Za kilkanaście minut u nas także rady, jak przygotować się do wyjścia w góry.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Xiaomi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. Po reklamie.
1: Do końca poniedziałku w Nowym Targu czy Zakopanem przydadzą się parasole. Jutro już raczej bez opadów deszczu, jutro sporo przejaśnień i cieplej niż dzisiaj. Termometry mają pokazać 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tak ma sytuacja wyglądać w Zakopanem, a we środę znowu przydadzą się parasole.

0: Radio Lex, przypominamy, trudna sytuacja panuje w Tatrach Wysokich. Mówił nam o tym Kamil Suder, ratownik dyżurny TOPR. Radzi też przy okazji, jak przygotować się na wyjście w góry.
1: Adekwatnie do danej wycieczki. Jeżeli mamy w planach wybrać się gdzieś wyżej w góry, jeżeli chcemy iść, nie wiem, na szlak na Rysy, to pamiętamy, że tam będzie ten śnieg, zabieramy raki i czekan. Przede wszystkim każdą wycieczkę planujemy adekwatnie do naszych możliwości i umiejętności. Planujemy tak, żeby przed zmrokiem wrócić do schroniska, zabieramy odzież odpowiednią na dany dzień. Tydzień na przykład będziemy mieli chłodny, na pewno tej odzieży potrzebujemy więcej. W dni deszczowe nie zapominamy o odzieży przeciwdeszczowej. Planujemy dokładnie wycieczkę, planujemy dokładnie czas przejścia, żeby mieć tą pewność, że na pewno w ciągu dnia zdążymy tą wycieczkę ukończyć.
0: Mówił Radio Lex Kamil Suder, ratownik dyżurny TOPR. Więcej o tym na naszej stronie w internecie. Polecam.
2: Radio Lex.
3: Reklama.
4: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na bcu-nowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820 139 80.

0: leżysz, delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Po reklamie.

0: Polska. Kartka z kalendarza u nas teraz z cyklu Warto Wiedzieć. 15 dzień czerwca, rok 1752. Wtedy Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym, bo wcześniej zdania były podzielone. U nas jednomyślność co do tego, co wydarzy się za chwilę, bo u nas o 14:00 wiadomości. Polecam.
1: Zmarł Jan Brzeźny, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy szosowych. W Białej Podlaskiej trwa policyjna obława za sprawcą zabójstwa. W wiadomościach Radia Alex o 14:00 wrócimy także na Tatra Fest. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury? Łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
0: Na zegarek już godzina 14:00 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. W dniu swoich 75. urodzin zmarł Jan Brzeźny, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy szosowych, dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, olimpijczyk i wielokrotny mistrz kraju. Ostatnie lata życia spędził w Ochotnicy Dolnej, do której wrócił, podążając śladami rodzinnych korzeni. Informacje o śmierci sportowca przekazał Polski Związek Kolarski. Środowisko kolarskie pożegnało go z ogromnym żalem. Choć przez lata był porównywany do Ryszarda Szurkowskiego, Jan Brzeźny wypracował własną silną pozycję w historii polskiego kolarstwa. Był zawodnikiem niezwykle regularnym, skutecznym i cenionym zarówno w kraju, jak i na międzynarodowych trasach. W swojej karierze zdobył aż 18 medali Mistrzostw Polski, w tym 8 tytułów mistrzowskich.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Tablicę szlaku polsko-węgierskiego odsunięto wczoraj przed zajazdem górskim w Zakopiańskich Kuźnicach. Tuż obok na placu stoi już pomnik, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę Zakopane-Budapeszt. Dr Tibor Gerencsir, konsul generalny Węgier w Krakowie, powiedział, że chciałby, aby dzięki tablicy i szlakowi wszyscy poznali historię działalności kurierów. Podał tu dwa przykłady.
8: Wacława Felczaka, który nie tylko nauczył się języka węgierskiego, ale także był bardzo ważną postacią w relacjach polsko-węgierskich w latach 80. i 90. Silnikiem węgierskiej demokracji w ostatnich latach zniewolenia komunizmu. Też opowiadamy historię Stanisława Marusarza, który spędził kilka lat na Węgrzech. Projektował dla Węgierskiego Związku Narciarskiego skocznię narciarską i w 1956 roku pomagał swoim znajomym, ci, którzy musieli opuścić kraj, żeby mogli emigrować.
1: Wraz z konsulem generalnym Węgier tablicę odsłonili burmistrz Łukasz Filipowicz, prezes zarządu głównego PTTK Jerzy Kapłon i prezes spółki Polskie Tatry Piotr Włosiński.
2: Sport w Radiu Alex.
1: W Zakopanem odbył się Tatra Fest, wydarzenie, które tradycyjnie połączyło rywalizację sportową w biegach i we wspinaczce na czas oraz w boulderingu z wieloma atrakcjami dla wszystkich kibiców. Łącznie ponad 170 uczestników z kilkunastu krajów Europy wystartowało we wspinaczce na czas. Nie było łatwo, bo w ciągu tych dwóch dni często padało i ze względu na bezpieczeństwo uczestników zawody przerywano, a 15-metrową ściankę na Placu Niepodległości trzeba było wielokrotnie suszyć. Walczyło kilka kategorii wiekowych, w tym m.in. o punkty Pucharu Europy ponad 60 seniorek i seniorów. Deszcz co jakiś czas dokuczał, ale spora gromadka kibiców czekała na początek finałowej rywalizacji.
19: Leszek, jestem z Torunia. Właśnie jestem bardzo zainteresowany, że będę mógł obejrzeć na żywo, bo widziałem go w telewizji, a jest to bardzo interesujący sport. Super.
20: Jestem z Ukrainy, mam na imię Irina. Bardzo lubię sport i bardzo lubię oglądać takie. I czekam na finał właśnie, bo każdy sport to jest ciekawy dla mnie. Nie jestem zawodowcem, niestety, jestem kibicą, takim prawdziwym.
1: Niestety się nie doczekali, ponieważ ponowne opady deszczu spowodowały, że tę część zawodów trzeba było odwołać. W kwalifikacjach wygrali Ukrainka Polina Kalkiewicz i Szwajcar Gil Smiles. W dziesiątce zmieściła się jedynie trójka biało-czerwonych. Ósme miejsce zajęła Magdalena Blachnicka, piąte Marcin Dzieński, a dziewiąte Oskar Szalecki. U nas już teraz Anna Wachowska i informacje z kraju i ze świata.
21: Ten człowiek może być uzbrojony. Nie wiemy, jak się może zachować, mówi policja i apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej. W mieście trwa obława na sprawcę zabójstwa, który przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił mężczyznę.
22: Na chwilę obecną nie znamy ani tożsamości ofiary, ani tożsamości tego mężczyzny, który miał oddać strzały. Nie wiemy też nic o okolicznościach tego zajścia. W tej chwili mamy czas na to, żeby jak najszybciej ustalić tego sprawcę i oczywiście bezpiecznie go zatrzymać.
21: Przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fijołek. Zaapelował do świadków o pilny kontakt na numer alarmowy 112. Od jutra podwyżki na stacjach paliw. Znamy już nowe maksymalne stawki. Limity wprawdzie zostały obniżone, ale kierowcy nie będą zadowoleni. Igor Skrzypek.
23: Pozornie podstawowa stawka za tankowanie będzie niższa, bo zgodnie z nowymi maksymalnymi cenami litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5,97 zł. Z kolei litr oleju napędowego 6,37 zł. Ale do tego trzeba będzie doliczyć akcyzę w pełnym wymiarze po raz pierwszy od końca marca. Dziś ostatni dzień obowiązywania rozporządzenia w tej sprawie. Nowego dokumentu nie ma, to oznacza, że od jutra trzeba będzie doliczyć 29 groszy za każdy litr benzyny oraz 28 groszy za każdy litr oleju napędowego. Efekt to w praktyce podwyżka 6 zł 26 groszy za benzynę 95 oraz 6 zł 65 groszy za olej napędowy już od północy.
21: Storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego. Tak mówi profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy odkryła już ponad 400 nieznanych wcześniej gatunków tych roślin.
4: Były w całości wyhodowane w laboratorium, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, żeby kwiaty były duże i kolorowe. W sklepach mamy coś takiego, coś nazywa kambria. Coś takiego w ogóle nie występuje w naturze. To jest taka ogrodnicza nazwa dla hybryd z różnych rodzajów storczyków. Ale ładne to ładne.
21: I to jest najważniejsze.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: O tej porze warto sprawdzić raporty dotyczące tego, jak sytuacja wygląda w górach. Chodzi o pogodę. Dziś na Kasprowym zachmurzenie małe i umiarkowane, rosnące później do dużego, 7 stopni na termometrach. Jutro plus 11. Morskie Oko plus 6, plus 7. Teraz zachmurzenie powolutku rośnie. Wieczorem duże i całkowite. Jutro też pochmurno i 11 stopni na plusie. Hala Gąsienicowa plus 10 aktualnie. Chmury, możliwy słaby deszcz. Jutro bez opadów, ale pochmurno i 15 stopni na termometrach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Tu Radio Alex z popołudniową porą. Poniedziałek, 15 dzień czerwca. Mariusz Ryszka, kłaniam się. Do 17 zostaję z wami i do 17 częstuję was najlepszą muzyką na Podhalu. Rio na początek, za chwilę muzyka Janusza Leśniaka. Gramy. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Alex.

0: To poniedziałkowe popołudnie. Polecam powrót do przeszłości. Na chwileczkę cofnijmy się do niedzieli. Wczoraj 14 dzień czerwca. Ważna okazja do świętowania była. Mieliśmy Światowy Dzień Krwiodawstwa. No ja sobie myślę, że krwiodawców, których mamy w kraju ponad 650 tysięcy, powinniśmy pozdrawiać i dziękować im za to, co robią codziennie, prawda? No i w tej sprawie mamy telefon.
1: Chciałbym przekazać życzenia zdrowia, wszystkiego najlepszego wszystkim krwiodawcom z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy. Jestem krwiodawcą wieloletnim, ale w stanie spoczynku. Pozdrawiam wszystkich i proszę o piosenkę.
0: A piosenka, jasne, że będzie za chwileczkę dla wszystkich krwiodawców. Otałani, Hands Up.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
0: Końcówka poniedziałku w Zakopanem z zachmurzeniem umiarkowanym, lokalnie dużym, przelotny deszcz jeszcze mniej więcej do godziny 20, później już bez opadów, wieczorem i w nocy rozpogodzenia, a nad ranem w Zakopanem czy Nowym Targu szóstka na plusie.
2: Radio Alex.

0: 100 lat teraz w Radiu Aleks. A nie, co ja śpiewam? 200 lat to jest minimum. Otóż szkoła podstawowa w Nowym Bystrem obchodzi w tym roku 160-lecie swojego istnienia. W minioną sobotę placówka świętowała hucznie swoje urodziny, zaczynając uroczystą mszą świętą i odsłonięciem pamiątkowej ściany muralu poświęconej Bronisławowi Czechowi, patronowi szkoły. Rodzice, absolwenci, a także uczniowie i przyjaciele szkoły przygotowali okolicznościowe przedstawienie upamiętniające sylwetkę i biografię swojego patrona. Autorką scenariusza i reżyserem inscenizacji była nauczycielka Władysława Maśnica. Nie zabrakło także delegacji samorządowej i parlamentarnej. A zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie oczywiście w naszym portalu na radioalex.com.pl. Polecam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może Tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Po reklamie.

0: Kolejna ważna data, kartka z kalendarza u nas, 15 dzień czerwca, rok 1994. Wtedy miała miejsce premiera wyciskacza łez, niemal tak mocnego jak Casablanca. Chodzi o film animowany Król Lew i chyba każdy widział, prawda? A za chwileczkę mam nadzieję, że każdy posłucha naszych wiadomości.
1: Informacje dla wybierających się w góry będę miała za chwilę. Zamknięty zostanie żółty szlak prowadzący przez Dolinę Białego. Młodzi zawodnicy TSR Orawa ze srebrnym medalem ogólnopolskich igrzysk dzieci. Policja w Białej Podlaskiej ustala tożsamość sprawcy i jego ofiary. Przed południem doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje. Anna Kruszewska. Zapraszam już o 15.00.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: znajomi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko Was każdego dnia.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Po reklamie.
9: I to już godzina 15, poniedziałek, 15 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
10: To są szczegóły wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Od najbliższej środy zamknięty zostanie żółty szlak prowadzący przez Dolinę Białego. Utrudnienia są związane z remontem mostku. Zamknięcie obejmie odcinek pomiędzy drogą pod Reglami a ścieżką nad Reglami i będzie obowiązywać w obu kierunkach. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, prace powinny potrwać około 3 dni.
11: Dzieje się na drogach.
10: Nieodpowiedzialne zachowanie turysty z Górnego Śląska zakończyło się policyjną interwencją. W sobotni wieczór na ulicach Białego Dunajca policjanci zakopiańskiej drogówki zatrzymali 52-letniego kierowcę BMW. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na samochód, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Podejrzenia szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie mężczyzny. Kierowca noc spędził w policyjnym areszcie, a jego samochód pozostał na parkingu przy pensjonacie. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia. Wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a w określonych przypadkach także przepadek samochodu. Tatrzańska policja podała szczegóły groźnego wypadku, do którego doszło w piątkową noc w Zakopanem na ulicy Mrowce. Rozpędzona Toyota uderzyła w ogrodzenie posesji. 3 osoby zostały ranne, jak się okazało. Kierowca był pijany. Jak informuje policja, 34-letni mieszkaniec Częstochowy, kierując Toyotą na łuku drogi, najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku uderzenia w betonowe ogrodzenie samochód został mocno uszkodzony. Strażacy wydobyli z niego 3 rany na osoby przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Cała trójka trafiła do szpitala.
11: To są wiadomości z Podhala.
10: Tegoroczne Międzynarodowe Forum Górskie podzielone zostanie na 2 części. Pierwsza z nich już w drugiej połowie czerwca.
12: Pierwsza część odbędzie się 19 czerwca w Witowie, w przystacji Witowski. Będzie związana z 200-leciem wspólnoty uprawnionych 8 wsi, a druga część forum odbędzie się 2 października i będzie związana właśnie typowo już z pasterstwem i odbędzie się w ramach 3-dniowego świętowania jubileuszu 20-lecia Tatrzańskiej Agencji.
10: Mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Pierwsza część forum to konferencja z okazji jubileuszu 206. rocznicy Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Wsi w Witowie. Początek o godzinie 9.30, 2 dni później w Dolinie Chochołowskiej o godzinie godzinie 13 odprawiona zostanie msza.
11: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
10: Młodzi piłkarze ręczni, którzy na co dzień reprezentują barwy UKS TSR Orawa, wzięli udział w finale ogólnopolskich igrzysk dzieci w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentując swoją szkołę. Po kilku dniach pełnych emocji, walki i świetnej gry wracają do domu ze srebrnymi medalami oraz tytułem wicemistrzów Polski. W ćwierćfinale po niezwykle zaciętym spotkaniu pokonali szkołę z Olsztyna 21-20, następnie w półfinale zmierzyli się ze szkołą numer 46 we Wrocławiu, wygrywając 21-17 i meldując się w wielkim finale turnieju. W meczu o złoty medal rywalem była szkoła podstawowa numer 33 w Gdańsku. Ciąg dalszej informacji, Anna Wachowska.
5: Policja przestrzega, by nie podejmować prób samodzielnego zatrzymania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił on innego mężczyznę.
13: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Kiedy zobaczymy takiego mężczyznę, u którego może gdzieś znajdować się broń, zachowującego się w jakiś sposób agresywnie, lepiej nie dokonywać żadnych prób takiego ujęcia tego napastnika, tylko taką informację przekazać do odpowiednich służb, a więc najszybciej przez numer alarmowy 112.
5: To rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek. Trwa ustalanie tożsamości sprawcy i jego ofiary. Na miejsce ściągnięto dodatkowych funkcjonariuszy. Trwa obława na sprawcę strzelaniny. Stabilny jest stan 8-latka poparzonego płonącą benzyną. Do dramatu chłopca doszło w Jarogniewie koło Kołobrzegu w Zachodniopomorskiem. Anna Pałamar.
14: Chłopiec nadal jest w śpiączce, przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale rzeczywiście lekarze liczą, że wszystko będzie dobrze. Takie informacje przekazała mi dzisiaj Katarzyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje w Szczecinie. Przypomnę, troje dzieci bawiło się w piątkowy wieczór kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Jedno z nich zostało oblane płonącym paliwem. 8-latek ma poparzone około 35% powierzchni ciała. Chłopcy byli pod opieką dziadków. Policjanci z Kołobrzegu zbierają materiały dowodowe pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pod koniec tygodnia akta w tej sprawie powinny trafić do prokuratury.
5: Mistrzowie Europy zaczynają Mistrzostwa Świata. Dziś pierwszy na tegorocznym mundialu mecz rozegra reprezentacja Hiszpanii. Patryk Serwański.
15: Hiszpanie zagrają z mundialowym debiutantem Republiką Zielonego Przylądka. Może na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza. I to jest oczywiście Lamin Yamal. Najlepszą informacją jest to, że Lamin jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje. Tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy jak Nico Williams czy Victor Munoz. Tak mówił trener Luis de la Fuente. Pytanie, że ten pierwszy mecz z teoretycznie prostym rywalem wystawi wszystkie gwiazdy, czy jednak da im jeszcze czas.
5: Mecz Hiszpanów rozpocznie się o 18:00.
9: Wtorek w Zakopanem będzie na ogół pogodny. Pierwsza część dnia jeszcze przyniesie większą ilość chmur. Potem już zachmurzenie małe i bez opadów deszczu. 15 stopni powinniśmy zobaczyć na termometrach. We środę znowu chmury, znowu przelotny deszcz i 16 stopni na plusie. Godzina 15 za nami, to znaczy, że na drogach coraz większy ruch. Pozdrawiam prowadzących, kierujących, uważajcie na siebie, szerokości życzę, no i zróbcie głośniej, bo mam dla was najlepszą muzykę do podróży. Kenny Loggins, jego Footloose w Radiu Alex Leoni, za chwilę, potem też Bonnie Tyler, gramy.

0: Muzyka wybrana dla ciebie wraca niebawem, a ja teraz mam pytanie. Kto ma ochotę na ciasto z maślanki, z truskawkami w środku i z chrupiącą kruszonką na górze? No mam nadzieję, że każdy. A skoro tak, to ja polecam nasz portal, gdzie w sobotę wpadła kolejna receptura do naszej radiowej kuchni. Z truskawkami wszystko smakuje genialnie, ale być może ktoś woli inne owoce w cieście, to oczywiście też można. Nasze kucharki potwierdzają, ciasto smakuje wyśmienicie również z jabłkami, śliwkami czy rabarbarem. Przekonajcie się o tym na własnych kubkach smakowych. Przepis dostępny jest na naszej stronie www. Proszę brać i się częstować.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Na

0: finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. asmbgroup.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Przegląd pogodowy u nas. Co czeka nas w czwartek? Ano pierwsza część dnia pogodna, słoneczna, chwilami bezchmurne niebo, potem wzrost zachmurzenia, ale nie powinno padać. 17 stopni w Zakopanem. W piątek już 20 stopni powyżej zera. Na ogół słonecznie i pogodnie, choć słaby deszcz może się zdarzyć. Wstępne prognozy mówią, że w Nowym Targu czy w Zakopanem w sobotę zobaczymy już 25 stopni na plusie.
4: Radio Ale.

0: tu Radio Alex po południu. Teraz ważne informacje dla mieszkańców Jabłonki. Jeżeli planowaliście wpaść do urzędu gminy w celu załatwienia spraw ważnych i niecierpiących zwłoki w czwartek albo w piątek, no to niestety nie załatwicie niczego. Dlaczego? Ano dlatego, że na 18 i 19 czerwca zaplanowano przerwę w obsłudze interesantów. Urzędnicy w tym czasie nie będą próżnować, tylko będą aktualizować systemy informatyczne, a także bazy danych. Proszę mieć to na uwadze. No i wrócić do załatwiania spraw pilnych w poniedziałek, 22 czerwca.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën.

0: chihuahua. 15 dzień czerwca, dobra data, dobry dzień na premiery filmów fajnych, na przykład na premierę filmu Król Lew, o tym mówiłem, a teraz przypomnę, że w 1979 tego dnia miała miejsce premiera filmu Rocky 2 i tutaj Sylvester Stallone nie tylko na ekranie w roli głównej, ale również Sylvester Stallone za kamerą w roli reżysera. I tak między nami to chyba najlepsza część serii, prawda? Za chwileczkę 16, za chwilę wiadomości, polecam.
1: Od jutra utrudnienia dla kierowców w Poroninie. Nieprzejezdna będzie jedna z ulic. Zajrzymy też w Tatry i sprawdzimy warunki dla górskich wycieczek. Postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie umorzone. O tym w wiadomościach Radia Alex. Już za chwilę Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 16, o tej porze u nas najważniejsze informacje.
1: Anna Kruszewska. Na początek coś dla kierowców w Poroninie. Od jutra przez około tydzień odcinek ulicy za torem od numeru 7 do 20a będzie zamknięty dla ruchu w godzinach od 8 do 17. Powodem utrudnień jest budowa gazociągu.
9: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: 9 osób poszukiwanych i 6 cudzoziemców zatrzymanych podczas działań na terenie powiatu nowotarskiego. To wynik akcji przeprowadzonej przez policjantów z Nowotarskiego komendy oraz podległych jej komisariatów w zaledwie 2 dni. Podczas akcji zatrzymano 9 osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia i decyzji sądowych. Funkcjonariusze zatrzymali również 6 cudzoziemców, wobec których podjęto czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania prowadzone były we współpracy ze Strażą Graniczną.
9: Radio Alex ostrzega.
1: Zaglądamy teraz w Tatry. Tam warunki na pewno mamy trudne, zwłaszcza w Tatrach Wysokich. Tak mówi rozmówca Radia Alex Kamil Suder, ratownik dyżurny TOPR.
10: W bardzo wielu miejscach, szczególnie na północnych wystawach, zalegają spore płaty starego, twardego śniegu. No i niestety trzeba być przygotowanym na te płaty, posiadać sprzęt do turystyki zimowej. Mimo tego, że czasem są to krótkie przejścia, to upadek na takim polu śnieżnym może być tragiczny w skutkach. No i śledzimy prognozy pogody. Przez najbliższe dni trzeba się spodziewać spodziewać przelotnych opadów deszczu. W kolejnych dniach mają występować burze, także śledzimy te prognozy na bieżąco i wybieramy takie wycieczki, na które pozwolą nam warunki i nasze umiejętności.
1: Radzi też, jak przygotować się na taką wycieczkę.
10: Adekwatnie do danej wycieczki. Jeżeli mamy w planach wybrać się gdzieś wyżej w góry, jeżeli chcemy iść, nie wiem, na szlak na Rysy, to pamiętamy, że tam będzie ten śnieg, zabieramy raki i czekan. Przede wszystkim każdą wycieczkę planujemy adekwatnie do naszych możliwości i umiejętności. Planujemy tak, żeby przed zmrokiem wrócić do schroniska, zabieramy odzież odpowiednią na dany dzień. Czy dzień na przykład będziemy mieli chłodny, na pewno tej odzieży potrzebujemy więcej. W dni deszczowe nie zapominamy o odzieży przeciwdeszczowej. Planujemy dokładnie wycieczkę, planujemy dokładnie czas przejścia, żeby mieć tą pewność, że na pewno w ciągu dnia zdążymy tą wycieczkę ukończyć.
1: Powiedział Kamil Suder, ratownik dyżurny, TOPR. Nowotarski magistrat podpisał pierwszą umowę na wykonanie dokumentacji i robót związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej w centrum miasta. Inwestycja obejmie budowę nowych odcinków wraz z przyłączami. Prace zaplanowano między innymi przy ulicy Długiej od ulicy Kilińskiego do ulicy Orkana oraz przy ulicy Ogrodowej od ulicy Krzywej do ulicy Orkana. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. Po informacjach z naszego regionu, czas na TS kraju i ze świata. Anna Wachowska.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Do końca poniedziałku w Nowym Targu czy Zakopanem przydadzą się parasole. Jutro już raczej bez opadów deszczu, jutro sporo przejaśnień i cieplej niż dzisiaj. Termometry mają pokazać 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tak ma sytuacja wyglądać w Zakopanem, a we środę znowu przydadzą się parasole.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Godzina 16 już za nami w kalendarzach od samego rana poniedziałek. Dzisiaj 15 dzień czerwca. Jak ten czas leci? Na liście solenizantów kogo dzisiaj mamy? Jolanta i Wit świętują. Wszystkiego dobrego. I pocztówka dźwiękowa dla was od Radia Alex, Kat de Luna, Busta Rhymes. Już teraz After Party. Za chwilę gramy.

0: Radio Alex, jeszcze ostrzeżenie. Od jutra czekają nas poważne utrudnienia na drodze powiatowej Niedzica-Kacwin. W związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej droga na odcinku około 800 metrów będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia potrwają od 8:30 do godziny 20:00, a na czas prac dopuszczony zostanie przejazd wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, drogą pod Upłos oraz drogą w kierunku miejscowości Łaprze-Niżne, czyli przedłużeniem ulicy Nadwodniej. Więcej o tym w naszym portalu. Polecam.
1: Radio Alex.

0: Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmawiać.

0: aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Do środy pogoda w kratkę, czasem więcej chmur, czasem więcej przejaśnień, niewykluczone przelotne opady, w czwartek już raczej bez opadów, a w piątek i w sobotę pogodniej, słonecznie i ciepło, dwójka z przodu wraca w piątek, w sobotę w Zakopanem czy w Nowym Targu, przypomnę, 25 stopni powyżej zera.
8: Radio Alex.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie wraca u nas za chwilę. Ja przypomnę, że dziś wypada Światowy Dzień Fotografii Przyrodniczej, która należy do najbardziej wszechstronnych gatunków, bo obejmuje krajobrazy, zwierzęta, rośliny, owady, a także mikroskopijne światy makro. I każdy, kto ma aparat, czy chociaż smartfona, to z pewnością może dzisiaj świętować. No, bo na pewno zrobił przynajmniej jedno zdjęcie kwiatu, nieba, góry, czy swego kotka, a nawet szczeniaczka. Założę się, że Wasza galeria to jest gotowa wystawa dla National Geographic. A jeśli jeszcze nie zrobiliście takiego zdjęcia i teraz zasmuciliście się troszeczkę, że nie możecie celebrować tego dnia z innymi, to łapcie za telefony i pamiętajcie, jeśli na zdjęciu widać choćby jedno źdźbło trawy, pół liścia, mróweczkę, to oficjalnie jesteście mistrzami obiektywu. Brawo wy!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: I to już za chwileczkę godzina 17, na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jutro zapraszam od samego południa. Jutro będzie dzień krówki, tej słodkiej, nie zwierzątka, tylko cukierka. Sprawdzimy, kto jest team kruchy cukierek, a kto woli ciągutki. Mocno polecam. Do usłyszenia, do jutra, pa pa.
1: Jest wyrok w sprawie zabójstwa 84-latka w Odrowążu. Szkoła podstawowa w Nowym Bystrem obchodzi w tym roku 160-lecie swojego istnienia. Wiadomo, kim jest ofiara zabójstwa w Białej Podlaskiej. O tym usłyszycie w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest poniedziałek, 15 czerwca. Minęła godzina 17. Zapraszam na wiadomości.
5: Anna Kruszewska na 12 lat więzienia za zabójstwo swojego 84-letniego brata skazał Jana F. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w marcu ubiegłego roku na parkingu przy przychodni zdrowia w Odrowążu. Jak ustalili śledczy, podczas spotkania związanego z długoletnim konfliktem majątkowym oskarżony kilkanaście razy uderzył brata w głowę twardym narzędziem. Mimo udzielonej pomocy medycznej 84-latek zmarł w szpitalu. W toku postępowania biegli stwierdzili, że sprawca w chwili popełnienia czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia swojego działania i kierowania swoim postępowaniem. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu jest nieprawomocny.
6: O tym się mówi w regionie.
5: Szkoła podstawowa w Nowym Bystrem obchodzi w tym roku 160-lecie swojego istnienia. W minioną sobotę placówka świętowała hucznie swoje urodziny, zaczynając uroczystą mszą świętą oraz odsłonięciem pamiątkowej ściany muralu poświęconej Bronisławowi Czechowi, patronowi szkoły. Rodzice, absolwenci, a także uczniowie i przyjaciele szkoły przygotowali okolicznościowe przedstawienie upamiętniające sylwetkę oraz biografię swojego patrona. Autorką scenariusza i reżyserem inscenizacji była nauczycielka Władysława Maśnica. Nie zabrakło też delegacji samorządowej i parlamentarnej. Zdjęcia z uroczystości mamy w naszym portalu radioalex.com.pl. Tatrzański Park Narodowy prowadzi pasywny monitoring akustyczny, czyli badanie przyrody za pomocą specjalnych urządzeń rejestrujących dźwięk. Rejestratory rozmieszczone w różnych miejscach Tatr nagrywają odgłosy natury przez wiele godzin, a nawet tygodni. Dzięki zebranym nagraniom pracownicy TPN mogą monitorować obecność i aktywność zwierząt, przede wszystkim ptaków, ale także innych gatunków wydających charakterystyczne odgłosy. Jak podkreśla park, analiza dźwięków pozwala lepiej poznać tatrzańskie ekosystemy oraz śledzić zmiany zachodzące w środowisku, a wszystko to bez zakłócania naturalnego życia zwierząt.
6: Sport w Radiu Alex.
5: Na koniec Joanna Chmiel o tym, jak w trzeciej edycji Pucharu Świata pływało się kajakarzom z naszego regionu. Podpowie, że trwają zapisy na kolejne zawody biegowe, a także zachęci do zaciskania kciuków za naszego wybitnego narciarza wysokogórskiego.
7: Trzydniowa rywalizacja na torze w niemieckim Augsburgu rozpoczęła się od kajakowych jedynek, a najlepiej wśród mężczyzn zaprezentował się Mateusz Polaczyk. Wychowanek szczawnickiego klubu Pieniny był szósty. W kanadyjkowych jedynkach kolejny wychowanek KS Pieniny, Michał Wiercioch, był 30. W krosie Polaczyk zajął 12, a Jakub Brzeziński, rodem z Krościenka, 38 miejsce. Teraz przed juniorami i seniorami Mistrzostwa Świata. Młodsi powalczą pod koniec czerwca w Krakowie, starsi w drugiej połowie lipca w Oklahoma City. Turbacz Summer Trail to 6 dystansów, w tym chyba najbardziej widowiskowy, czyli na 6 łap. Przeznaczony dla biegaczy i ich psich towarzyszy. Zapisujcie się, bo same zawody już 4 lipca. A na deser Andrzej Bargiel, który ruszył z Zakopanego i podejmie próbę wejścia na Nanga Parbat. To bez wspomagania tlenem, a następnie po raz pierwszy w historii chce dokonać pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka tej góry, aż do końca możliwych warunków śnieżnych.
5: Wszystkie szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Tam także więcej informacji z naszego regionu. Te z kraju i ze świata ma dla nas teraz Anna Wachowska.
8: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który został zastrzelony dziś przed południem w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Trwa obława na sprawcę. Prokuratura Regionalna w Warszawie zdecydowała, że przeprowadzi analizę akt śledztwa Prokuratury Okręgowej przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Mężczyzna został zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i gruźb pozbawienia życia. Krzysztof Zasada.
3: W wydanym komunikacie prokuratura ograniczyła się do stwierdzenia, że dokona tej analizy pod kątem prawidłowości oraz zasadności podjętych przeciwko podejrzanemu czynności procesowych. Nie informuje, czy ma jakieś wątpliwości dotyczące działań podległej jej jednostki. Zatrzymanie i późniejsze aresztowanie przez sąd dziennikarza wywołało wiele kontrowersji. Głos zabrał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Leszek K., przypomnę, został zatrzymany z bronią gazową, na którą mimo obowiązku nie miał zezwolenia. Wcześniej groził śmiercią komendantowi policji z podwarszawskiego Piaseczna.
8: Co drugi Polak uważa, że Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Tylko 30% wierzy, że w sytuacji zagrożenia naszego państwa moglibyśmy liczyć na amerykańskiego prezydenta. Łączymy się z Jakubem Rybskim.
9: Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że takie nastroje wśród Polaków to przede wszystkim wina Donalda Tuska i obecnego rządu,
10: który cechuje się polityką skrajnie antyamerykańską, podważając ten sojusz i jednocześnie narażając nas na niebezpieczeństwo.
9: Mówił mi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski, który dodaje, że obecna władza nie stara się nawet zabiegać o dobre relacje z Donaldem Trumpem. Z kolei politycy rządzący twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
11: Poszczególni przywódcy państw przychodzą i odchodzą. Ważne, żeby relacje państwowe działały nie w oparciu o przyjaźnie, ale w oparciu o rację stanu i rzeczywiste interesy.
9: Powiedział mi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
8: Znany rockman Alice Cooper przekonał się na własnej skórze, że są uczciwi ludzie na świecie, gdy w Arizonie muzyk przez roztargnienie zostawił na stacji benzynowej swoją kartę kredytową. Znalazca zadał sobie wiele trudu, by dotrzeć do artysty. Skontaktował się z organizacją charytatywną założoną przez Coopera, a ta umożliwiła spotkanie muzyka ze znalazcą. Wdzięczny Cooper podarował mu swoją najnowszą płytę z autografem i zapozował do wspólnych zdjęć.
4: Na termometrach do 12 stopni Celsjusza, na barometrach niespełna 1000 hektopaskali. Na szczęście wiatr nie wieje zbyt silny nawet w podmuchach, a na niebie trochę chmur, od czasu do czasu trochę deszczu, ale też nie będzie nam brakowało przejaśnień, czyli taka czerwcowa przeplatanka. Po godzinach. Witam po raz pierwszy wieczorową porą w waszym, naszym radiu. Do godziny 21 przed mikrofonem Wojtek Bednarczyk. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj sporo informacji na temat Mistrzostw Świata, ale i wiatru. O tym jeszcze szerzej później.
6: Radio Ale.

0: Dawno nie miałem przyjemności być na antenie o tej porze, więc wybaczcie, gdybym, no nie wiem, zasnąć, chyba raczej nie zasnę. Najważniejsze, że mamy przygotowane dla Was dużo fajnej muzyki i kilka informacji o ciekawostkach z Mistrzostw Świata oraz o wietrze. A dlaczego wietrze, o tym przekonacie się już niebawem w tej godzinie. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
7: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
6: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
7: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
6: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
8: Time to level up!
9: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: 15 czerwca to Międzynarodowy Dzień Wiatru. Będziemy wiać. Nie z programu, tylko będziemy trochę o tym wietrze mówić. Na przykład o tym najsilniejszym, a ten w Polsce potrafił wiać w 1990 roku z prędkością 345 km na godzinę. Gdzie tak było? A została ta prędkość zmierzona na szczycie Śnieżki.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future. Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Witamy się do godziny 18. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach wybiła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny zastrzelonego dziś rano w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Wciąż poszukiwany jest sprawca.
4: W Białej Podlaskiej jest Dominik Smaga.
5: Wiadomo, że do komendy przewiezionych zostało kilka osób, ale jak się dowiedziałem, są to osoby, które zdaniem policji coś mogą wnieść do sprawy. Na razie mundurowi zakładają, że sprawca wciąż jest na wolności. Z tego powodu na polecenie prezydenta do miejskich szkół i przedszkoli wysłano straż miejską. W Białej Podlaskiej nie czuć jednak paniki. Nie ma tutaj atmosfery zagrożenia i chociaż pojawiały się różne plotki o kolejnych strzelaninach, to policja konsekwentnie je dementuje.
3: Dwa duże remonty, komory ciepłownicze i torowiska tramwajowego ruszyły dzisiaj przy Alei Niepodległości w Warszawie.
4: No i to oczywiście oznacza utrudnienia dla pasażerów w centrum stolicy.
3: Michał Dobrołowicz.
4: Michale, co się zmieniło?
6: Tramwaje nie jeżdżą Aleją Niepodległości między ulicą Nowowiejską a Aleją Armii Ludowej. Obok teraz pracują ekipy sieci ciepłowniczych. Oni muszą zdążyć z tym remontem przed kolejnym sezonem grzewczym, a pasażerowie skarżą się, że podróż trwa dzisiaj dłużej.
7: Dzisiaj z czterema przesiadkami jechałyśmy trasą, którą normalnie jechałybyśmy tylko autobusem i tramwajem.
8: Odczułam tutaj różnicę, niestety przez to się też spóźniłam do pracy, w szczególności, że to jest centrum Warszawy.
6: Jaką ma pani radę dla tych, którzy dzisiaj chcą jechać tramwajami, a tutaj jest inaczej?
8: Cierpliwości przede wszystkim, cierpliwości.
6: Więcej czasu na przejazd powinni zarezerwować też kierowcy. Aleja Niepodległości w centrum Warszawy jest zwężona i przez to teraz w godzinach szczytu są większe niż zwykle korki.
3: Zespół AGH Racing oficjalnie zaprezentował swój najnowszy w pełni elektryczny bolid.
4: Stworzony w Krakowie pojazd, który będzie prezentowany także poza granicami kraju, jest 11. już bolidem skonstruowanym przez studentów z Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej.
9: Bolid jest zdolny do rozpoznawania toru, a także samemu do wyboru optymalnej ścieżki i do pokrywania jej.
10: Nasz układ napędowy składa się z czterech niezależnych silników elektrycznych umieszczonych bezpośrednio w kołach. Takie rozwiązanie pozwala nam sterować niezależnie momentem i dzięki temu dodatkowo jeszcze wykorzystywać maksymalną przyczepność, jaką generują opony.
9: Jest on nastawiony na dość krótkie odcinki. Przede wszystkim stawiamy tutaj na jak największe przyspieszenie oraz jak największe przeciążenia boczne w zakręcie. Przyspieszenie to jest to rzędu około 3 sekund do setki.
3: Opowiadali nam Konrad Wołczański-Zup
4: i Grzegorz Jagiełło.
2: Nie za ciepło, delikatnie powyżej 10 stopni Celsjusza do 12, dokładnie może tak to wyglądać, choć wiadomo, że wszystko zależy od wiatru, a dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Wiatru, a ten potrafi zawiać dzisiaj słabiutko, przynajmniej tak synoptycy sprawdzają, choć oczywiście w każdym miejscu może być inaczej, tak to w górach, a jeśli chodzi o ciśnienie, niespełna 1000 hektopaskali, możliwy deszcz, ale również i przejaśnienia. Dziś w programie Po godzinach rządzi piłka nożna, wiadomo dlaczego, ale także i wiatr, bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wiatru. Będziemy sprawdzać, jak radzili sobie z wiatrem pomocnicy słynnych golfiarzy. A do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Pednarczyk.

0: Nawet jeśli nie interesujecie się piłką nożną, to na pewno macie swoich ulubionych piłkarzy i faworytów do mistrzostwa. Mój rozum podpowiada mi Argentyna, ale serce Holandia. No niestety wczoraj moje serce trochę łukało, bo zremisowali tylko z Japonią 2-2, ale mecz za to był całkiem fajny.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
8: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën. Po reklamie.

może golf jest takim sportem dla bogatych, ale sposoby na radzenie sobie z wiatrem są dla wszystkich. Pomocnik, tak zwany caddy Tigera Woodsa, mistrza golfowego Mike Fluff Cohen, za pomocą dymu papierosowego sprawdzał wiatr na polu golfowym w czasie mistrzostw niejednych. To się nazywa Masters. No i jak się okazuje, ten sposób chyba się sprawdził, bowiem Tiger Woods niejednokrotnie zwyciężał.

0: Może golf jest takim sportem dla bogatych, ale sposoby na radzenie sobie z wiatrem są dla wszystkich. Pomocnik, tak zwany caddy Tigera Woodsa, mistrza golfowego Mike Flaff Cohen, za pomocą dymu papierosowego sprawdzał wiatr na polu golfowym w czasie mistrzostw niejednych. To się nazywa Masters. No i jak się okazuje, ten sposób chyba się sprawdził, bowiem Tiger Woods niejednokrotnie zwyciężał.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Makosa, makosa, a my zbliżamy się do godziny 19 i wtedy to zapraszam na najnowsze informacje.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
2: Po reklamie.
0: To jest program Po Godzinach. Minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
9: Posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu nie przyniosło ważnego dla Polski porozumienia.
10: W sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt, który nasz kraj przekazał Ukrainie, a poinformował o tym szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
11: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
9: Polska domaga się zwrotu prawie 500 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego.
10: Komisja Europejska chce nam przelać jedynie 10% tej kwoty.
9: Kolejny atak na nowy dom Polski w Jerozolimie.
10: Nasza ambasada w Izraelu zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia rozbitych butelek rzuconych w kierunku polskiego klasztoru.
9: Placówka poinformowała też o nasileniu się w ostatnich tygodniach przypadków nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.
10: We wpisie podkreślono, że osoby dopuszczające się nękania muszą być pociągnięte do odpowiedzialności.
9: Tankowce pełne ropy zaczęły płynąć przez cieśninę Ormus, napisał na swym portalu prezydent Donald Trump.
10: Zapewnił też, że południowa część szlaku przez cieśninę jest całkowicie bezpieczna.
9: W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu Ormuzu i zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów, ceny surowca znacząco spadły.
10: Ropa Brent o około 5% do $83 za baryłkę.
9: O premierze klasyki w nowej odsłonie.
10: Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
12: Chodzi o prapremierę Inferna Augusta Strindberga w Teatrze Siemaszkowej w Rzeszowie, choć powieść powstała 130 lat temu, sposób, w jaki opisuje przeciążenie bodźcami, lęk przed cywilizacyjnym przełomem i taki rozpad wewnętrznej równowagi, brzmi dziś wyjątkowo aktualnie i dlatego reżyser Radosław Stępień sięgnął po tekst, który nigdy wcześniej nie został wystawiony w teatrze. Najbliższe pokazy Inferna jutro i pojutrze. Do 28 czerwca trwać będzie szczecińskie święto klasyki filmowej. Pokazy odbywają się w kinie Zamek.
13: To filmy, które dzisiaj działają, które są ciągle aktualne, które ciągle potrafią wzbudzić jakieś emocje.
12: Zapewnia Krzysztof Spór z kina Zamek. W programie jeszcze m.in. Spragnienie miłości, Casablanca, Opętanie czy Wszyscy ludzie prezydenta. Jednym z gości trwającego w Monte Carlo festiwalu telewizyjnego jest Michael Hirst, twórca dynastii Tudorów i Wikingów. Opowiedział tam o dwóch kolejnych projektach historycznych, nad którymi obecnie pracuje. Jednym z nich jest poświęcony epoce Wikingów serial Krwawy topór, a bohaterami drugiego będą średniowieczni heretycy, którzy stworzyli własną wizję chrześcijaństwa.
0: Na barometrach mamy poniżej 1000 hektopaskali, na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza. Cały czas możliwe są przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie również nawet i przejaśnienia. Jeśli chodzi o biometr, to według synoptyków jest on niekorzystny, ale tak blisko są już wakacje, że możemy myśleć pozytywnie. Do godziny 20 sprawdzimy, skąd wzięły się nowe przerwy w meczach na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej oraz o pechowym turyście w Chinach, który zawisł na moście. Do godziny 20 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: Niektórych mogą dziwić pewne zmiany podczas meczów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. I choć przerwy na napoje nie są niczym nowym, FIFA ogłosiła, że podczas wszystkich meczów Mistrzostw Świata będą dwie przerwy, około 22 minuty każdej połowy i niezależnie od warunków pogodowych.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Po reklamie.

Dzisiaj mamy dzień wiatru i to ciekawostka związana zdecydowanie z wiatrem, niezbyt przyjemna, szczególnie dla człowieka, który przez ten wiatr trochę najadł się strachu. W maju 2021 roku był tak silny wiatr o prędkości do 150 km na godzinę, że uszkodził kilka paneli szklanego słynnego mostu na górze Piang Liongjing, pozostawiając turystę uwięzionego blisko 100 metrów nad kanionem. Oczywiście wszystko działo się w Chinach, po nazwach można się domyśleć. Mężczyzna przez prawie pół godziny trzymał się barierki, zanim ratownicy bezpiecznie go ewakuowali. Nie wiem, czy bym tyle wytrzymał. No, już na samą myśl robi mi się słabo.

0: mam dla Was kolejną ciekawostkę dotyczącą Mistrzostw Świata. Więcej drużyn, więcej meczów. No i dzięki temu, że w Mundialu weźmie udział 48 drużyn, rozegranych zostanie znacznie więcej spotkań, łącznie aż 104, w porównaniu z 64 podczas Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Kibice bardzo się cieszą.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

0: To Bonnie M i piosenka o słońcu, to nas czeka w wakacje, a już za chwilę, bo o 20 czekają na nas i na was najnowsze wiadomości, na które już teraz zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie programu Po godzinach. Minęła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem.
5: Według najnowszych informacji ofiara i podejrzany znali się. Stanisław Pawłowski
6: przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przyszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcę zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie 500 metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
4: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
5: Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22 rozbił się podczas lotu szkoleniowego koło Irkucka na Syberii.
4: Maszyna spadła w trakcie podchodzenia do lądowania. Pilotom udało się katapultować.
5: Rosyjskie dowództwo zapewnia, że na pokładzie samolotu nie było pocisków.
4: Armia Putina używa tego typu samolotów do ataków na Ukrainę.
5: Czy możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa?
4: No, co drugi Polak uważa, że nie. Tylko 30% badanych wierzy, że na prezydencie USA możemy polegać.
5: Łączymy się z Jakubem Rybskim. Jakubie, rozmawiałeś z mieszkańcami Warszawy o tym badaniu. Dlaczego Polacy zatem nie ufają Trumpowi?
7: Po pierwsze, dlatego, że jest politykiem nieprzewidywalnym. Moi rozmówcy uważają również, że Donald Trump podejmuje decyzje, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami.
8: Nie można mu do końca ufać, bo bardzo często zmienia zdanie. Jest troszkę nieobliczalny.
9: Na Donalda Trumpa to na pewno nie możemy liczyć. Realizuje wyłącznie swoje biznesowe cele.
7: To głosy mieszkańców Warszawy. Z drugiej strony, moi rozmówcy podkreślali, że prezydent USA Donald Trump obecnie bardziej angażuje się w sprawy Bliskiego i Dalekiego Wschodu, dlatego poświęca znacznie mniej uwagi Europie.
0: Temperatura w okolicach 10 stopni Celsjusza, co ważne, powinno już przestawać padać w tych miejscach, w których kropiło. No oczywiście będziemy się zbliżać do godzin wieczornych i nocnych i tam na pewno temperatura także będzie nieco niższa, a ta najniższa w okolicach 6-7 stopni nad ranem. Natomiast jutrzejszy poranek ma nas przywitać słonecznie i tego się trzymajmy. Jutro temperatura powinna być nawet bardzo, bardzo przyjemna, bo zbliżymy się może nawet do 20 stopni Celsjusza. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego programu Po godzinach, a w niej m.in. o odległościach, jakie muszą pokonywać kibice na obecnych mistrzostwach świata w piłce nożnej. Do godziny 20:00 witaj, zapraszam Wojtek Bednarczyk.

0: dzisiaj, czyli 15 czerwca, obchodzimy Dzień Wiatru. No to jeszcze jedna ciekawostka o wietrze. Dla tych, którzy interesują się roślinami albo nie interesują się, no to nie wiedzieli. Bowiem rośliny wydzielają taką gorzką substancję, która nazywa się tanina i ona zniechęca do dalszego spożycia. Krótko mówiąc, jest to jakaś forma obrony. Wiatr przenosi zapach do innych roślin, tejże właśnie taniny, i też zaczynają one ją wytwarzać. Od taki system obronny grupowy, bym powiedział.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.

0: Podczas obecnych mistrzostw świata to przydałby się własny samolot albo helikopter, no ale koszty wtedy wzrosłyby już naprawdę kosmicznie, choć pewnie są tacy, którzy mogą sobie na to pozwolić. Zwykły kibic będzie zgrzytał zębami, bo te duże odległości między miastami goszczącymi piłkarzy i kibiców sprawiają, że podróżowanie jest właśnie bardzo, bardzo drogie, nawet dla kibiców z Ameryki Północnej. Najbardziej oddalone od siebie miasta gospodarze to chociażby Vancouver i Miami. Jaka to odległość? Aż 4,5 tysiąca kilometrów.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.

0: Nie wiem jak wam, ale mi to popołudnie bardzo szybko upłynęło. Powoli będziemy się żegnać. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Już za chwilę godzina 21. Najnowsze wiadomości, a później wieczór reporterów. Do usłyszenia. Ściskam i pryskam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ależ losy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
5: Na zegarach 21:00 w czas na wiadomości.
6: Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę w warszawskim szpitalu południowym, a celem kontroli jest ustalenie, czy lecznica spełniła wymogi w zakresie zapewnienia personelu lekarskiego na szpitalnym oddziale ratunkowym.
7: Jest to reakcja na publikacje medialne dotyczące lekarza, który jest koordynatorem SOR-u.
6: Z informacji, jakie podaje 29-latek, wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie, wliczając niedzielę i święta.
7: Lekarz miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Katastroficzne wizje się nie sprawdziły.
6: To najważniejszy wniosek po zakończeniu największego w historii polskiego Bałtyku projektu badającego wraki, amunicję i broń chemiczną, które zalegają na dnie polskiego morza.
7: Eksperci przebadali m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart
6: oraz rejony Głębi Gdańskiej i Rynny Słupskiej. Co ustalili?
8: Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to skażą dno, natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni.
9: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
8: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy. Morze Bałtyckie ma problemy, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
7: Wyjaśniał Jan Młotkowski.
6: Z zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Oglądacie mecze mundialowe?
6: Bo my tak, oczywiście.
7: No ale co jeśli telewizor jest jeden?
6: A część domowników chce oglądać coś innego?
10: No najlepiej to podpiąć laptopa i po prostu na dwa ekrany oglądać.
4: Kto, komu miałby ustąpić? No bo mecze zwykle lepiej się ogląda na większym ekranie.
10: Zależy, kto rządzi w domu.
11: A pani źle trafiła, bo ja bym też słuchała i oglądała.
4: To bardzo dobrze
11: ja
4: trafiłam.
11: Lubię piłkę nożną, bardzo lubię.
12: Każdy ma swoje hobby, no nie ma co zabierać jedno drugiemu.
13: No trzeba dążyć po prostu do tego, żeby w zgodzie jakoś móc funkcjonować.
5: Noc w Zakopanem będzie chłodna, z przejściowym zachmurzeniem i temperaturą około 8 stopni, w wyższych partiach chłodniej. Wiatr słaby, południowy, jutro w Zakopanem przewaga słońca, po południu możliwe rozwijające się chmury kłębiaste. Temperatura maksymalna wyniesie około 19 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany. Po 21:00 zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22:00.

0: Na początek dzisiejszego wieczoru reporterów Radia Alex Joanna Chmiel opowie o tym, jak w trzeciej edycji Pucharu Świata pływało się kajakarzom z naszego regionu. Podpowie, że trwają zapisy na kolejne zawody biegowe, a także zachęci do zaciskania kciuków za naszego wybitnego narciarza wysokogórskiego.
1: Trzydniowa rywalizacja na torze w niemieckim Augsburgu rozpoczęła się od kajakowych jedynek, a najlepiej wśród mężczyzn zaprezentował się Mateusz Polaczyk. Wychowanek szczawnickiego klubu Pieniny był szósty, w kanadyjkowych jedynkach kolejny wychowanek KS Pieniny Michał Wiercioch był 30. W krosie Polaczyk zajął 12, a Jakub Brzeziński rodem z Krościenka 38 miejsce. Teraz przed juniorami i seniorami Mistrzostwa Świata. Młodsi powalczą pod koniec czerwca w Krakowie, starsi w drugiej połowie lipca w Oklahoma City. Turbacz Summer Trail to 6 dystansów, w tym chyba najbardziej widowiskowy, czyli na 6 łap. Przeznaczony dla biegaczy i ich psich towarzyszy. Zapisujcie się, bo same zawody już 4 lipca. A na deser Andrzej Bargiel, który ruszył z Zakopanego i podejmie próbę wejścia na Nanga Parbat. To bez wspomagania tlenem, a następnie po raz pierwszy w historii chce dokonać pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka tej góry, aż do końca możliwych warunków śnieżnych.
0: Wszelkie szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.

0: Od jutra poważne utrudnienia na drodze powiatowej Niedzica-Kacwin. W związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej droga na odcinku około 800 metrów będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia potrwają od godziny 8.30 do 20. Na czas prac dopuszczony zostanie przejazd wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, drogą pod Upłos oraz drogą w kierunku miejscowości Łaprze-Niżne, czyli przedłużeniem ulicy Nadwodniej.
1: Radio Aleks.

0: związku z kontynuacją układania kostki granitowej i przyjętą technologią od dziś do piątku będzie zamknięty fragment jezdni. Dodatkowo z powodu wylewania podbudowy betonowej w najbliższy czwartek i piątek nastąpi całkowite zamknięcie zjazdu i jezdni od strony nowo wybudowanego chodnika. Utrudnienia te będą miały charakter czasowy i będą uzależnione od postępu prowadzonych prac. Wykonawca jednak zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, jego skrócenia lub wydłużenia, co w ogromnej mierze zależy od warunków atmosferycznych. Prosi też o zwracanie uwagi na oznakowanie.
1: Radio Aleks.

0: Warunki na pewno mamy trudne, zwłaszcza w Tatrach Wysokich. Tak rozpoczął rozmowę z radiem Aleks Kamil Suder, ratownik dyżurny TOPR.
1: Trzydniowa rywalizacja na torze w niemieckim Augsburgu rozpoczęła się od kajakowych jedynek, a najlepiej wśród mężczyzn zaprezentował się Mateusz Polaczyk. Wychowanek szczawnickiego klubu Pieniny był szósty. W kanadyjkowych jedynkach kolejny wychowanek KS Pieniny, Michał Wiercioch, był 30. W krosie Polaczyk zajął 12, a Jakub Brzeziński rodem z Krościenka 38 miejsce. Teraz przed juniorami i seniorami Mistrzostwa Świata. Młodsi powalczą pod koniec czerwca w Krakowie, starsi w drugiej połowie lipca w Oklahoma City. Turbacz Summer Trail to 6 dystansów, w tym chyba najbardziej widowiskowy, czyli na 6 łap. Przeznaczony dla biegaczy i ich psich towarzyszy. Zapisujcie się, bo same zawody już 4 lipca. A na deser Andrzej Bargiel, który ruszył z Zakopanego i podejmie próbę wejścia na Nanga Parbat. To bez wspomagania tlenem, a następnie po raz pierwszy w historii chce dokonać pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka tej góry, aż do końca możliwych warunków śnieżnych.
0: Radzi też, jak przygotować się na taką wycieczkę.
2: Adekwatnie do danej wycieczki. Jeżeli mamy w planach wybrać się gdzieś wyżej w góry, jeżeli chcemy iść, nie wiem, na szlak na Rysy, to pamiętamy, że tam będzie ten śnieg, zabieramy raki i czekan. Przede wszystkim każdą wycieczkę planujemy adekwatnie do naszych możliwości i umiejętności. Planujemy tak, żeby przed zmrokiem wrócić do schroniska, zabieramy odzież odpowiednią na dany dzień. Tydzień na przykład będziemy mieli chłodny, na pewno tej odzieży potrzebujemy więcej. W dni deszczowe nie zapominamy o odzieży przeciwdeszczowej. Planujemy dokładnie wycieczkę, planujemy dokładnie czas przejścia, żeby mieć tą pewność, że na pewno w ciągu dnia zdążymy tą wycieczkę ukończyć.
0: Powiedział Radiu Aleks Kamil Suder, ratownik dyżurny TOPR.
3: Słuchacie Radia Aleks. Hello!

0: odbędzie się 2 października i będzie związana właśnie typowo już z pasterstwem i odbędzie się w ramach 3-dniowego świętowania jubileuszu 20-lecia Tatrzańskiej Agencji.
1: Mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Pierwsza część forum to konferencja z okazji jubileuszu 206. rocznicy Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 wsi w Witowie. Początek o godzinie 9.30, 2 dni później w Dolinie Chochołowskiej w kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela o godzinie 13.00 odprawiona zostanie msza święta.
2: Radio Alex.

0: O tych tematach mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex w poniedziałek. Anna Kruszewska. Ostatnie kilka dni w Zakopanem to m.in. kolarskie święto w ramach amatorskich zawodów Le Etap Poland by Tour de France 2026. Zanim jednak zaczęły się sportowe emocje, Górna Rówień grupowa żyła za sprawą otwarcia wioski wyścigu. Wśród licznych atrakcji były m.in. Muzeum Tour de France, wystawa legendarnych koszulek czy też rekreacyjny rodzinny przejazd kolarski ze startem w pobliżu COS. Odbyły się też spotkanie i przejażdżka z ambasadorami imprezy. Wśród nich była Maja Włoszczowska, m.in. wicemistrzyni olimpijska z Pekinu i Rio de Janeiro oraz multimedalistka Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim i maratonie. Zapytana, dlaczego i zdaniem to wydarzenie jest tak wyjątkowe, odpowiedziała m.in.
1: Oczywiście, że marzeniem każdego kolarza amatora jest wystartować w Tour de France. No to jest oczywiście, no nie chcę mówić nieosiągalne, ale bardzo trudne. Natomiast możliwość wystartować w edycji imprezy amatorskiej firmowanej właśnie przez Tour de France daje tu namiastkę takiego poczucia udziału w wielkim turze. Ponadto no, dzięki temu, że jest to wyścig brandowany Tour de France, myślę, że na starcie jest sporo osób z międzynarodowego środowiska, a więc jest to okazja do tego, żeby podyskutować sobie na temat wspólnej pasji z ludźmi z różnych stron świata, czego pewnie nie ma na innych imprezach. I pewnie też fajny początek do tego, żeby pomyśleć o starcie w tym głównym Le Etap Tour de France, który odbywa się tuż po turze we Francji.
0: Pogoda nie do końca była udana, ale Włoszczowska nie obawiała się tego powodu rezygnacji z udziału. Jej zdaniem prawdziwym sportowcom żadne warunki nie są straszne, a poza tym jednym z atutów była wyznaczona przez organizatorów trasa.
1: Bardzo fajna trasa, 106 km, 1600 metrów przewyższenia, więc jest naprawdę co jechać. Liczę na to, że będziemy mogli też podziwiać piękne widoki Tatr, że to nie będzie tylko zagryzanie kierownicy, jazda na maksa, ale także przynajmniej dla mnie na pewno jazda towarzyska i krajoznawcza. No a przede wszystkim dużo dobrej zabawy.
0: W zawodach brali także udział ci, którzy na co dzień preferują górską wersję kolarstwa.
1: Trasa bardzo dużo daje kolarzom MTB. Przykładem jest tego chociażby Tom Pitko, który ściga się na co dzień na szosie, a potem przyjeżdża i walczy w zawodach cross country. Więc inny rodzaj przyjemności, inny rodzaj zabawy. Generalnie wolę MTB, jako że daje więcej takiego fanu z pokonywania korzeni, kamieni. Całkowicie uciekam od cywilizacji, od betonu. Natomiast szosa z kolei daje takie fajne poczucie szybkości. Jazda w peletonie to jest naprawdę coś bardzo przyjemnego.
0: Przed wyścigiem wybitna zawodniczka zrobiła sobie malowniczą przejażdżkę.
1: Ja się bardzo cieszę, że mogę jeździć w różnych miejscach właśnie, bo o ile jestem lokalną patriotką i uważam, że oczywiście u mnie jest najlepiej, to tym bardziej się to docenia, jak się pojedzie w inne miejsca. Wczoraj miałam okazję pojechać bardzo ładną trasę przez Słowację z podjazdem do Łapszanki, który naprawdę potrafi wejść w nogi, więc jest gdzie trenować i całkowicie rozumiem, dlaczego stąd także mamy świetnych górali.
0: Powiedziała Maja Włoszczowska, a dla przypomnienia Tour de France zawodowców startuje w tym roku 4 lipca. Panie, w tym z pewnością ochotniczanka Katarzyna Niewiadoma Pinej ruszą w trasę 1 sierpnia. Mistrzostwa Polski w ramach Tatra Fest w ultrabiegu górskim zakończyły się zwycięstwem Agnieszki Dygacz z Chorzowa i Andrzeja Witka z Mirkowa. Na trasę na 68 km z łącznym przewyższeniem 5000 metrów wystartowało 274 osoby. Uczestnicy biegu zorganizowanego w ramach Tatra Fest wystartowali o godzinie 5 rano z Parku Miejskiego. Na pokonanie całej trasy przeciętny turysta potrzebuje ponad 24 godzin. Andrzej Witek tylko 7 godzin, 30 minut i 30 sekund.
2: Tak, bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to jedna z najbardziej kultowych tras w Polsce, jeśli chodzi o biegi górskie. Najtrudniejszy moment na trasie? Pewnie początek, bo trzeba wtedy wytrzymać taki czynnik emocjonalny, żeby nie zacząć zbyt mocno, ale jak już pokona się te pierwsze 5 km spokojnie, to cała reszta jest z górki.
0: Dodał, że Tatra Fest brał udział po raz pierwszy, ale tatrzańskie szlaki zna bardzo dobrze.
2: Często tutaj przyjeżdżam na obozy i startowałem w innych eventach, które organizowane są w tych górach. Tatra Sky Marathon to myślę jest taka impreza, która jest mi najbliższa, jeśli chodzi o Tatry. Często ta impreza otrzymywała rangi międzynarodowe, co przyciągało wielu świetnych zawodników. No i co za tym idzie, też była w puli zainteresowania osób w Polsce, które lubią się ścigać o jak najlepszy wynik.
0: Biegacz z Mirkowa planuje już kolejne wyścigi.
2: Dla nas najbliższy tydzień jest odpocząć porządnie po trudnych przygotowaniach, natomiast w dalszej perspektywie jest start w CCC Jest to bieg na 100 km w Chamonix, w Alpach francuskich. Taki najbardziej prestiżowy, jeśli chodzi o biegi komercyjne na świecie. No i tam chciałbym pokazać równie dobrą, może lepszą formę.
0: W ubiegłym roku Witek zajął w tym biegu 3. miejsce. Po raz pierwszy w dystansie 68 km rozgrywanym podczas zakopiańskiego Tatra Fest czempionat kraju wywalczyła Agnieszka Dygacz, olimpijka z Londynu i Rio de Janeiro. W chodzie pokonała niezwykle wymagającą trasę w czasie 9 godzin, 6 minut i 27 sekund. Radość z wygranej była ogromna, bo w ubiegłym roku zawodniczka wystartowała jedynie na dystansie ponad 27 km. Zajęła wtedy 4. miejsce. Zapytana między innymi o najtrudniejsze momenty tegorocznego biegu, powiedziała:
3: najtrudniejszy moment, drugi podbieg z Chochołowskiej, czyli to generalnie 3. podbieg, ten ostatni podbieg, który się na Rakoniu wbiegało, bo już czułam zmęczenie, czyli dość spore, i tak de facto jeszcze zbieg do Doliny Strążyskiej.
0: Pogoda nie ułatwiała zadania.
3: Warunki były zmienne, na górze było zimno, padało, wiało, na dole później zrobiło się słońce i było gorąco, więc była duża różnica temperatur. Było ciężko, było wymagająco, skała była mokra, było też błoto. Także to nie był łatwy bieg.
0: Chorzowianka ma już kolejne plany biegowe.
3: Start na Lavaredo na 80 km, to już jest tak naprawdę za 2 tygodnie. To jest taki bieg i pod górę, i na dół, więc tak jak tutaj było. Tylko że tam jest troszeczkę mniej techniczny teren, więc pod tym kątem jest łatwiej.
0: Ostatni klasyfikowani uczestnicy musieli tu zameldować się najpóźniej o godzinie 21. W sumie zawody ukończyło 218 zawodniczek i zawodników. Wśród uczestników z naszego regionu najlepsze 10. miejsce zajął zakopiańczyk Łukasz Zdanowski. W dniu swoich 75. urodzin zmarł Jan Brzeźny, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy szosowych, dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, olimpijczyk i wielokrotny mistrz kraju. Ostatnie lata życia spędził w Ochotnicy Dolnej, do której wrócił, podążając śladami rodzinnych korzeni. Informacje o śmierci sportowca przekazał Polski Związek Kolarski. Środowisko kolarskie pożegnało go z ogromnym żalem. Choć przez lata był porównywany do Ryszarda Szurkowskiego, Jan Brzeźny wypracował własną, silną pozycję w historii polskiego kolarstwa. Był zawodnikiem niezwykle regularnym, skutecznym i cenionym zarówno w kraju, jak i na międzynarodowych trasach. W swojej karierze zdobył aż 18 medali Mistrzostw Polski, w tym 8 tytułów mistrzowskich.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Tablicę szlaku polsko-węgierskiego odsłonięto przed zajazdem górskim w zakopiańskich Kuźnicach. Tuż obok na placu stoi już pomnik, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę Zakopane-Budapeszt. Dr Tibor Gerencsir, konsul generalny Węgier w Krakowie, powiedział, że chciałby, aby dzięki tablicy i szlakowi wszyscy poznali historię działalności kurierów. Podał tu dwa przykłady.
5: Wacława Felczaka, który nie tylko nauczył się języka węgierskiego, ale także był bardzo ważną postacią w relacjach polsko-węgierskich w latach 80. i 90. Silnikiem węgierskiej demokracji w ostatnich latach zniewolenia komunizmu. Też opowiadamy historię Stanisława Marusarza, który spędził kilka lat na Węgrzech. Projektował dla Węgierskiego Związku Narciarskiego skocznię narciarską i w 1956 roku pomagał swoim znajomym, ci, którzy musieli opuścić kraj, żeby mogli emigrować.
0: Wraz z konsulem generalnym Węgier tablicę odsłonili burmistrz Łukasz Filipowicz, prezes zarządu głównego PTTK Jerzy Kapłon i prezes spółki Polskie Tatry Piotr Włosiński.
4: Sport w Radiu Alex.
0: W Zakopanem odbył się Tatra Fest, wydarzenie, które tradycyjnie połączyło rywalizację sportową w biegach i we wspinaczce na czas oraz w boulderingu z wieloma atrakcjami dla wszystkich kibiców. Łącznie ponad 170 uczestników z kilkunastu krajów Europy wystartowało we wspinaczce na czas. Nie było łatwo, bo w ciągu tych 2 dni często padało i ze względu na bezpieczeństwo uczestników zawody przerywano, a 15-metrową ściankę na Placu Niepodległości trzeba było wielokrotnie suszyć. Walczyło kilka kategorii wiekowych, w tym m.in. o punkty Pucharu Europy ponad 60 seniorek i seniorów. Deszcz co jakiś czas dokuczał, ale spora gromadka kibiców czekała na początek finałowej rywalizacji.
6: Leszek, jestem z Torunia. Właśnie jestem bardzo zainteresowany, że będę mógł obejrzeć na żywo. Bo widziałem go w telewizji, a jest to bardzo interesujący sport. Super.
7: Jestem z Ukrainy, mam na imię Iryna. Bardzo lubię sport i bardzo lubię oglądać taki. I czekam na finał właśnie, bo każdy sport to jest ciekawy dla mnie. Nie jestem zawodowcem, niestety, jestem kibicą, takim prawdziwym.
0: Niestety się nie doczekali, ponieważ ponowne opady deszczu spowodowały, że tę część zawodów trzeba było odwołać. W kwalifikacjach wygrali Ukrainka Polina Kalkiewicz i Szwajcar Gil Smiles. W dziesiątce zmieściła się jedynie trójka biało-czerwonych. Ósme miejsce zajęła Magdalena Blachnicka, piąte Marcin Dzieński, a dziewiąte Oskar Szalecki.

0: jest 22, czas na wiadomości.
1: Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył Donald Trump po przybyciu do francuskiego Evian-le-Bain na szczyt G7.
2: Podczas konferencji z prezydentem Emmanuelem Macronem amerykański przywódca wyjaśnił, że teraz cieśnina jest częściowo otwarta.
1: A dotyczy to południowej części szlaku, który leży bliżej Omanu.
2: Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą.
1: Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania temu krajowi przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych.
2: Klastrów negocjacyjnych jest 6, ale ten pierwszy jest najważniejszy. Obejmuje on wdrożenie fundamentalnych reform, takich jak zachowanie praworządności, walkę z korupcją i reformę administracji. Najdroższy, zniszczony przez agresywnego pacjenta sprzęt na szpitalnym oddziale ratunkowym przy Unii Lubelskiej w Szczecinie to analizator do pomiaru parametrów krytycznych.
1: Placówka być może kupi nowe takie urządzenie, ale z decyzją czeka do ostatecznego ustalenia strat, co może potrwać 2 tygodnie.
3: Czekamy na ekspertyzę. Zadaliśmy sobie te 14 dni, żeby oszacować. Oczywiście wszystko jest ubezpieczone. Ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia. W przypadku postępowania karnego na pewno jako oskarżyciel posiłkowy do tego postępowania przystąpimy. No bo tak to jest. Jak ktoś nabroi, to musi zapłacić za te swoje działania.
2: Powiedział nam Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
1: 75-letni agresywny pacjent nie został jeszcze przesłuchany. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Mundialowa sensacja. Cezary Dziwiszek, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam. Wielka Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka. Jeden z głównych faworytów do wygrania Mistrzostw Świata, tak się mówi przynajmniej, zaledwie zremisował 0-0 z krajem o populacji mniej więcej Poznania. Punkt w debiucie na Mundialu Republiki Zielonego Przylądka i wtopa w wykonaniu Hiszpanów.
5: Noc w Zakopanem zapowiada się chłodno z temperaturą około 8 stopni i niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby, południowy. Jutro w Zakopanem pogodnie z temperaturą dochodzącą do około 19 stopni. Po południu możliwe lokalne chmury bez opadów. Wiatr umiarkowany. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio